szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Witam Was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek w Toruniu. Witamy październik i witamy dzień na 104,6 FM w Toruniu. 19 stopni, tyle dziś w planach. Bez opadów, dużo słońca, choć w ciągu dnia wiatr może dać o sobie znać.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala, a to po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Osoby, które miały kontakt z jej zawartością, miały źle się poczuć. Trwa ustalanie, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa Narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej informowano o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
3: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
2: A po incydencie linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela. A Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o jednorazowe szkło.
4: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia.
2: Mówi minister Paulina Henning-Kloska. Wprowadzenie nowych przepisów może potrwać 2 lata.
0: SK Toruń News.
1: Marta Łazerska, dziś toruńscy studenci rozpoczynają rok akademicki, a akademiki przeżywają oblężenie.
5: Oblężenie jest praktycznie 100%. Natomiast w tym roku było dużo więcej chętnych studentów na zakwaterowanie w akademiku niż w latach poprzednich.
1: Mówi Iwona Szalaty, kierownik

0: Warszawska Akademika nr 10. Toruński oddział PTTK zaprasza na poznanie najbliższej okolicy w tempie spacerowym. W najbliższą sobotę można ruszyć na 16-kilometrowy rajd od Pigrzy przez Zamek Bierzgłowski, Olek i Barbarkę. Start 9:45 na dworcu autobusowym.
1: Jankes,
2: Gama
3: i Wiktor.
1: W Radiu SK.
4: No to już czwartek, 6 rano. Niektórzy dopiero przewracają się na drugi bok, ale są też tacy, którzy pracują od samego rana i od 6 już piją kawę.
5: To prawda, zróbmy listę tych, którzy już się zamontowali w robocie. Jakie zawody są z nami, dajcie znać, czekamy na SK-owym Messengerze, czekamy również telefonizacyjnie.
4: No właśnie, tutaj też siedzi człowiek i odbiera.
5: Aha.
4: Ale Wiktor zawiódł, bo go nie ma.
5: Wiktor odpoczywa i dobrze, niech mu pogoda, by... ciężarem będzie.
4: Ale wy nie zawodzicie, czekamy na zawody, które już nie śpią od samego rana. Słuchacze na 6, którzy są z nami.

0: Rick Ring. Dzwonią telefony i bardzo dobrze. Kto już jest z nami? Jakie zawody obudziły się? Jakie zawody mówią dzień dobry? Halo?
1: Od 6 w pracy. Chciałbym. Ja już od 4 za sterem miejskiego autobusu. Także pozdrawiam. O 6 to już druga kawka wjeżdża.
2: Ja to nawet chyba bym kiedyś chciała poprowadzić autobus, tak sobie myślę.
0: Tak?
2: Tak, i na ręcznym takie zakręty robić.
3: Pasażerowie by nie chcieli.
2: To
3: nie,
2: prawda.
0: Nie, kama podjeżdża na przystanek i wszyscy od razu ręce w górę. Chcemy, tutaj stajemy. Na żądanie. Halo, kto jeszcze jest?
4: Hej, no ja w drodze do pracy jako konwojent i wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Czyby przez twój tok myślenia chciałabyś kiedyś zostać konwojentką.
2: A konwojent to jest ta osoba, która obstawia bankomaty i wozi
0: tak,
2: hajsy?
0: No wozi kasę, tak, dzień
2: ojej,
0: dobry, my po kasę.
2: Taką ciężarówką na ręcznym też bym chciała.
0: Kto jeszcze jest z nami, pochwalcie się. No bo teraz wystąpi dziewczyna, która śpiewa. I ona też już jest obudzona. Nazywa się? Dua Lipa.

0: To nie odzywa?
1: To nie, nie, no, trzeba się odzywać, trzeba.
2: No co?
3: Pani Jadzia z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jadziu, jak się mamy, dobrze?
2: Nie, głowa mnie strasznie boli.
1: Ojoj, pomasować coś?
3: Nie, ta głowa boli, bo dzisiaj jest czwartek, więc już przeczuwa, co będzie w piątek.
1: Czwartek, za kwadrans piątek jest z nami Jadzia, patrzymy, co się dzieje w gazetach. O Filipie Heizerze cały czas trąbią na lewo i prawo, no bo ma nową żonę, pan
3: ja
1: Filip Heizer.
3: Żeby gazety zaczęły o mnie pisać, to muszę wziąć ślub?
1: Trochę tak i mieć, jak się okazuje, bo Filip Heizer właśnie teraz trąbi na lewo i prawo, że to wszystko tak wypływa, że tak wszyscy pokazują, mówią na ich temat, znaczy oni właśnie pokazują, ale to jest wina ponoć mamy jego nowej żony.
3: A, bo pamiętam, on chciał cichego związku i prywatności.
1: Tak. Dokładnie, on tak właśnie bardzo chciał, a... Tak?
4: Wina teściowej!
1: Wina teściowej, czyli znowu wina teściowej!
3: Dokładnie. Jadzio, a ty jak myślisz, co Filip Heizer musi zrobić, żeby ich związek był mniej medialny?
2: Mhm. Musiałby przede wszystkim oddać smartfona.
3: I coś jeszcze?
1: Blokadę nad internet powinien dostać też.
2: I przestać dzwonić do fotoreporterów, żeby powiedzieć im, gdzie akurat się znajduje.
5: No tak. Poranne brasowanie tylko w Radiu SK.
3: Może więcej pizzy z kebabem, to wtedy buzia zamknięta i w ogóle.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get

0: Tutaj jest 25 minut po godzinie 6. Kama, dostałeś ostatnio może jakiś list od kogoś?
1: Nie, ja tylko dostaję awizo. Aczkolwiek teraz jak są e-doręczenia, to trochę łatwiej.
0: Trochę łatwiej, internetowo rzeczywiście. A co ty na to, gdybyś dostała list żelazny?
1: Panie.
0: Takie
1: mój
0: ciężary,
1: listonosz,
0: tak?
1: To na rowerze jeździ, nie dałby rady dowieźć żelaznego, papierowe lżejsze.
0: Za chwilę dowiedziemy. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK. Dowiedziemy ten temat w newsach. Będzie o liście żelaznym. Kama, posłuchaj uważnie.

0: Reklama.
1: Gotowy na zmianę? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu nadchodzi. Level Sport otwiera się już 3 października w dzielnicy Jar, ulica Forteczna 10. Wpadnij na wielkie otwarcie i wejdź do gry. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
5: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Szajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Toruńskie termometry wskazują nam teraz w okolicach 11 stopni, dziś przypomnę maksymalnie do 19. No i podobnie jak w dniach ostatnich w Toruniu, dużo słońca bez opadów, choć z silniejszym wiatrem. Słońce wybudzi nam się o 6.47.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 16.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przebywa poza Polską. Więcej o tej decyzji i co ona daje podejrzanemu w newsach o 7.00. A służby sprawdziły się na ekspresowej 7 w pobliżu węzła Grabin, przeprowadziły ćwiczenia i miały uporać się z dużym korkiem.
17: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych dwóch.
16: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Oprócz niej w ćwiczeniach wzięli udział strażacy i służby drogowe.
18: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
19: SK Sport News.
16: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. A wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening. A Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 meczu z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
18: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
20: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
21: W Radio
0: USK.
10: Tutaj SK 632. Kama, do ciebie dzwoni, bo to jest zielone, tak? Zielona. Zielona lampka, zielona zawsze do Kamy. Odbieraj.
11: Kama, a ty skończyłaś już ten remont? Nie potrzebujesz mebli do domu?
13: A? Pan ma na imię Amant.
10: Amant.
20: Skoro już pytacie, to popsuła mi się suszarka do ubrań, zmywarka i cały czas mam garaż zalany, więc tak.
10: Potrzebuję.

0: chyba klawisze, prawda? Dobrze poznaję?
1: Że co?
0: Klawisze.
1: Klawisze?
0: Klawisze białe, czarne teraz.
1: Tak, pozdrawiamy wszystkie klawisze i strażników w więzieniu, tak.
0: Pozdrowienia oczywiście. Pozdrowienia do więzienia. 23 minuty i będzie z nami godzina 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek oczywiście. Słuchajcie, no gramy dalej. Za chwilę wracamy do hitów na czasie, za chwilę urodziny z SK, ale gramy też dalej, jeśli chodzi o Ligę Narodów. W piątek my, Polacy, gramy w piłę nożną Kama. Z kim?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: I bardzo dobrze, z Rumunią. I według rumuńskich mediów może to być mecz o posadę selekcjonera. Rumunia po dwóch porażkach jest ostatnia w grupie. Polska z jednym punktem trzecia. Czyli chyba przedostatnia, nie jestem pewien. Tamtejsze media spekulują, że przegrana może kosztować stanowisko albo naszego Jana Urbana, naszego trenera, albo ich trenera, pana Hagiego. Tak to właśnie wygląda.
1: Czyli jak to zwykle w polskiej piłce bywa, meczu wszystko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
7: A psu na budę, dosłownie.
6: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad, zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
7: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20/80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
12: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Tutaj SK, tutaj 6:47, to już. Happy birthday
1: to you. O, Oliwka.
2: SK budzi w urodziny.
0: No dzień dobry, witamy Oliwkę, halo, halo, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Oliwka, no witamy z samego rana. Pochwal się wszystkim, całemu światu, które to urodziny obchodzisz.
3: Dokładnie 1 października.
0: Kła.
4: Ale które urodziny?
3: 18.
0: 18.
4: I co cię czeka? Jaki egzamin życiowy zamierzasz zdać w najbliższym czasie?
3: No najbliżej, no to egzamin na prawo jazdy.
4: Uuu, poważna sprawa.
0: Jakieś pytanko może strzelimy, takie... A kiedy masz ten egzamin?
3: W pierwszej połowie listopada.
0: To za chwilę. Już po wszystkich świętych.
4: Janki,
0: to dobrze.
4: Ty jesteś na bieżąco ze wszystkimi pytaniami. Przypominam, że Janki przymierza się do zdania teorii na motocykl.
0: Tak.
4: Co prawda ma już prawo jazdy na samochód, ale jak się okazuje, zdawanie teorii nawet po praktyce jest bardzo trudne.
0: To prawda, ale spokojnie. Ja jeszcze nie byłem, nie poległem na pierwszym podaniu, ale dobra.
4: Spytajmy się w takim razie coś o Oliwki.
0: Jakieś bardzo ważne pytanie dla ciebie. Uwaga, ile punktów karnych można zgarnąć za przejechanie na czerwonym świetle przez... na czerwonym świetle po prostu.
3: Jak dobrze pamiętam, to chyba 15.
0: Dobrze!
4: Naprawdę są takie pytania na teorii?
0: Zresztą, oczywiście, że tak. Jejku. Wszystko jest możliwe, proszę pani. To są wszystkie chwyty dozwolone,
4: Oliwka,
0: żeby tylko uwalić.
4: To ja będę do ciebie dzwonić, bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym wszystkim. Ale dobrze, bardzo się cieszę, że wiedziałaś. W związku z tym, proszę bardzo, 100. Oby nie na mandat.
3: Dziękuję bardzo.
4: Okej. No i życzymy ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Chyba najlepsze życzenia dla ciebie, jakie mogą być, to zdania za pierwszym razem.
0: Tego
3: myślę, że to się najbardziej przyda.
0: Nie! Yes!

0: KKKKK. 6 minut do godziny 7. Mam nadzieję, że u was jest OKKKK.
1: No, jest bardzo OK, słuchaj, ponieważ na naszym eskowym messengerze pojawiło się mnóstwo telefonów z ludźmi, którzy A. nie śpią, B. pracują.
0: Zawody.
1: Tak jest.
0: Miłosne?
1: Nie, na szczęście.
2: Dzień dobry, hotelarstwo się melduje. Dzisiaj jest sporo konferencji, więc 6 rano już na posterunku.
0: Jak pojawiam się, najczęściej zadaję pytanie: dzień dobry, czy jest spory pokoik z wanną?
1: No, Janki jest wielkim fanem wanny. Może ci kupię kiedyś bryloczek z wanną? Będziesz miał wtedy zawsze wannę przy sobie.
0: Halo?
3: Cześć, Eska. Ja dziś przyjechałem do pracy specjalnie na 16 rano, żeby zrobić 100 kilo lecia węgierskiego z wędzoną kiełbaską i boczkiem. Pozdrawiam.
1: Jeżeli słuchacz przyjechał na 16 rano, to ja nie jestem pewna, czy 100 kilo to 100 gramów.
0: Za chwilę newsy u nas, bądźcie blisko Radia SK.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

0: zamówienie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 12 stopni na toruńskich termometrach, dziś maksymalnie, przypomnę, do 19, dużo słońca, no i bez opadów, ale z pierwszymi utrudnieniami na toruńskich ulicach, m.in. na Grudziąckiej, Kościuszki, Skłodowskiej, Kirii, Polnej czy przy moście Piłsudskiego.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał listę żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli decyzja się uprawomocni, a Marcin Romanowski wróci do Polski, a to zapowiedział już jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany. Sąd uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
3: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
2: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada zażalenie. Powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apacz. Będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. A to oznacza, że polscy technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania amerykańskich śmigłowców i silników używanych w Black Hawkach. A piłkarska młodzieżówka pokazała się seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach 3-0 Szwedów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali, fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest to krok od awansu na Euro.
0: SK Toruń News.
1: Marta Łazerska, w Toruniu odbyło się Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. Szukano przede wszystkim kolejnych firm do współpracy.
4: Chcemy popatrzeć, kto ma jakie kompetencje. Chcemy opowiedzieć trochę o tym, jak współpracować w ramach przemysłu obronnego.
1: Mówił Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza studentów do współpracy. Wolontariat powraca.
5: Udało się zrobić kilka kroków do przodu, by rzeczywiście mieć już i odpowiedni sprzęt, i odpowiednie przestrzenie do tego, by przyjąć znowu studentów.
1: Mówił dyrektor odnowy Roman Tondel.
6: Jankes. Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
7: Jankes. Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Dwie minutki po godzinie 7, czwartek, za wodami stoi. Uważaj, Kama, teraz uważaj, ale przywalimy. Halo?
9: Witam, z tej strony operator węzła betoniarskiego. Codziennie do dyspozycji od wczesnych porannych godzin.
10: No, to jest facet, który jest mur beton.
11: Ciekawe, że tym się łatwo skręca.
8: No właśnie, ale operator węzła.

0: pseudonim raz, nazwisko Putin. Nie pozdrawiamy prezydenta Rosji.
1: Słuchajcie, jest niewielu piłkarzy, których autentycznie, szczerze kojarzę, ale Arkadiusza Milika kojarzę, a i owszem, zarówno ze zdjęć, jak i z tego, że to jest chyba ten piłkarz, co nie trafiał w meczach reprezentacji, tak?
0: To prawda, rzeczywiście, Arkadiusz Milik. Jak jedziesz? Jak jedziesz?
2: Arkadiusz,
0: zatrzymaj się! Tak policjanci krzyczeli ostatnio do Arkadiusza Milika, gdy wyjechał na ulicę, no i trochę przeszarżował, rzeczywiście.
1: No właśnie, miał w Warszawie wyprzedzić auta przed przejściem dla pieszych. Niebezpieczne. Przejechać przez podwójną linię ciągłą. Niebezpieczne. Policjanci, którzy jechali za nim radiowozem, najpierw go tylko pouczyli, choć chwilę później piłkarz miał jeszcze przejechać na czerwonym świetle.
0: Czerwone światło, ciągłe, tak? Linia ciągła, wyprzedzanie na pasach, czyli Arek Milik wreszcie zaczął stwarzać realne zagrożenie.
1: Szkoda tylko, że nie na boisku.

0: Hej, to Radio SK, kwadrat po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to podnosimy poprzeczkę 664-402-302. 7 pytań, 7 pytanie gwarantuje nagrodę, jeżeli na nie dobrze odpowiecie. A dzisiaj butelka eskowa i skarpetki.
0: Wszystko dla was oczywiście, zabierajcie się również do odpowiadania pytań. Halo, witamy, dzień dobry, kto dzisiaj pierwszy?
3: Cześć, Mateusz z tej strony.
0: Siemano Mateuszu i poszły konie po betonie.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Mati, co ty teraz robisz, że masz czas dzwonić do radia tak wcześnie, co?
3: Pracuję oczywiście pilnie, od 6 rano.
0: Bardzo, super jest ta praca, pozdrowienia dla szefa twojego.
3: Drugie.
0: Lecimy dalej, kategoria prawo jazdy, uwaga, jaka linia musi być, żeby można było wyprzedzać?
3: Przerywana.
2: Widzę, że Jankes zapisuje sobie coś w zeszycie. Tak, Janki, przerywana. O tak, tutaj z takimi przerwami.
0: Ja wiem.
1: Trzecie.
2: Wczoraj był 30 września, to jaki dzisiaj jest dzień?
3: 1 listopada. Wow. Października.
2: Ej, zaliczamy! Nie zaliczamy, zaliczamy!
0: Wyjątkowo po znajomości! Całe szczęście nikt nie słucha o tej porze. No dobra, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Wiedziałem, że się ktoś... Dobra, okej. Okay. Lećmy dalej. Czy Vin Diesel jest taki aktor? Ma coś wspólnego z scenami diesla na stacjach?
3: Teoretycznie nie, ale oczywiście to tak. Nie.
2: A powiedz coś tekstem typowego hipochondryka.
3: Typowy hipochondryk, ale dzisiaj będzie ciepło, ale jest zimno.
2: Nie, no. Tu mnie boli, kurde, tam mnie boli. No jejku. Hipochondryk to jest osoba... Dobrze,
0: chyba powoli przekwitasz kolego, że to by tak ciepło, zimno. Zazaliczamy
3: znowu. Ja nie zaliczam.
0: Nie możemy, kochany. To już
3: dzięki,
0: jest.
3: Trzymajcie się, miłego ciągka.
4: 30 sekund zostało.
0: Szybko. Ale fantastyczny słuchacz. Dziękujemy, gratulujemy oczywiście.
2: Cześć. Halo, kto z nami?
0: Dzień dobry, kto
3: Jacek?
0: Teraz?
2: Jacku, na jakim drzewie rośnie żołędź?
5: Na dębie.
0: Dobrze, i uwaga! Ostatnie, siódme pytanie, 20 sekund. Najczęściej kupowana pizza w Szwecji. Jaka to jest pizza?
2: Pizza z kebabem czy pizza kebaba. Z paprykarzem?
5: Kebaba.
2: Tak jest!
6: Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
6: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
6: Jest bardzo dobra.
2: Myślę, że Filip Kaiser dla turystyki szwedzkiej zrobił więcej niż całe ich biuro turystyczne i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale tobie serdecznie gratulujemy. Dostajesz od nas naszą eskową butelkę i eskowe skarpetki.
5: Wow! Dzięki.
0: Masz jakieś pytanie do nas?
5: No nic, no miłego dnia, jak dla wszystkich. Stoję w korku na S8, więc dla wszystkich kierowców.

0: Papa Lady Gaga, 25 minut po godzinie 7.
1: Fajnie, że z nami jesteście. Przypominam, że we wrześniu Lady Gaga została mamą.
0: No to nie, przepraszam, nie bez pana Lady Gaga na antenie Radia SK. Dziękujemy pięknie. Wczoraj byłem z moim synkiem w sklepie dużym. Były piłki takie nożne. Było ich około 20 na ścianie. Wszystkimi grał. Słuchaj, strzelał, naprawdę było... mój synek ma 2 latka, niespełna, to było U2, w sensie U2, a U21 będziemy o nich mówić, tak?
1: Też no właśnie, Marcin Procki za momencik o tym, że chłopaki są lepsi niż polska reprezentacja.
0: U21.
2: Od tej senioralnej.
0: Od U21+. Plus.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
5: Uwaga mechanicy i kierowcy! Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę. Zapisz numer i zadzwoń. 502 569 876. Zamef. Stabilny pracodawca czeka na Ciebie. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Toyota Pralkar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Przejeżdżający przez Toruń trzeba liczyć się z utrudnieniami i te na pewno do zauważenia w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego. Uważajcie też na Grudziąckiej, Polnej, Kościuszki, Żółkiewskiego, Szosie Lubickiej oraz na przecięciu Olimpijskiej i Olsztyńskiej.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to wirus odpowiadający za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Poważny pożar w Lipnicy Dolnej koło Bochni w Małopolsce. W nocy w ogniu stanęły tam budynki gospodarcze. W środku znajdowały się zwierzęta.
4: Budynek mieszkalny został uratowany przez strażaków. Na miejscu cały czas pracują strażacy i wszystkie służby współdziałające.
3: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, a strażacy aktualnie dogaszają jeszcze pogorzelisko.
5: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
6: SK Sport News.
3: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra tam Magdalena.
5: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
7: Jankes, Kama
8: i Wiktor.
9: Radio SK. 6.31 była godzinę temu.
10: Teraz no właśnie jakiś taki niepewny byłeś.
9: Tak, już spojrzałem na zegarek i mówię, a zaczynam od 6. Nie? 6.31 za nami, teraz 7.31, proszę
11: dobry.
9: Państwa.
11: Jeden z zawodów, który już nie śpi, to rejestrator medyczny. Właśnie wychodzę do pracy na pierwszy dzień. Kawa pierwsza wypita, zaraz druga wleci na pewno. Pozdrawiam wszystkich pracujących już.
10: Mhm. No to trzymamy w takim razie kciuki i bardzo prosimy odbierać telefony, bo na rejestrację zawsze się nie można dodzwonić, no.
9: Kama, gdybyś się dodzwoniła i mogłabyś wybrać swój ulubiony numerek, to jaki byś wzięła?
10: Jak to jaki?

0: Post Malone. No wkrótce będziemy postować.
1: Puścić.
0: 23 minuty i będzie z nami godzina 8, ale dzisiaj bez żadnego postu, na szeroko, jajeczniczka, jakiś boczuś i jedziemy dalej.
1: A czy ty już widziałeś w internecie takiego brytyjskiego streamera, osobowość internetową, Sam Pepa?
0: Aha, tak się nazywa pan, tak. Rzeczywiście. Coś słyszałem, facet po Europie jeździ, na nie na motocyklu, tylko na monocyklu, czyli takim jednym kółku.
1: Elektrycznym, ale co tam, no się tak. Nie będę czepiać.
0: Ale jeździ, rzeczywiście, coś słyszałem. No i co, był gdzieś u nas?
1: No i robi trasę z Wilna do Lwowa i kiedy przejeżdżał przez Podlasie, w deszczu zatrzymał się przy nim Polak. Jeżeli nie słyszałeś...
0: Na Podlasiu?
1: Ojej. Na Podlasiu!
2: No dzień dobry! Kurde, na jednym kole jedziesz? Bo ty po angielsku? Anglik?
3: England,
2: to co to England? Ewa, chodź pogadać, co on gada England. Bo ty po angielsku? Anglik?
3: Greek?
0: Greek? To jest łatka grecka?
1: Panowie nie znali swoich języków, no ale mimo to naprawdę się dogadali, no. Skąd, dokąd zmierza, no nagranie trafiło do sieci, zrobiło się gigantycznym wiralem i pan z Podlasia skradł moje serce. Dla mnie się podoba!
0: Pięknie, na Podlasiu przy granicy z Białorusią jest bariera, ale jak było słychać, no na pewno nie językowa.
4: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy?
5: Ale nie wiesz gdzie?
4: Odlot ściśle tajny!
5: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
10: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
9: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
10: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
9: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
10: Zdecydowanie tak.
9: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
11: I po reklamie.

0: 15 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, nosa się zbliża, za chwilę będzie dzwonić.
1: No, jak on zrobi boom, boom, girl, to ojej.
0: I będziemy na basenie, uwaga, boom, boom, boom.
1: To wtedy tam taką...
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
4: Tak, jestem w telefonie.
5: Kłaniam się, mały Bożena, po tej stronie telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
4: Tak.
5: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
4: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej, będzie chodziła na pływanie.
5: Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
4: Ale przechować skąd tą wodę?
5: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz, możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
4: 10 litrów tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
5: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
4: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
5: no,
4: to ja...
5: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
4: Niech będzie codziennie po litrze.
5: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz, proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
4: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
5: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
6: Myszka zostałaś wkręcona.
4: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Hej, 5 minut i będzie z nami godzina 8, tutaj Radio SK, w czwartek za kwadrans piątek, dzisiaj nie 31 września, 1 października, mili państwo.
1: No, twój egzamin na motocykl coraz bliżej się zbliża, teorię masz już oczywiście w jednym małym paluszku, czekam aż będziesz miał w dwóch. I pytanie do ciebie,
0: tak, proszę.
1: Czy we wszystkich samochodach osobowych musi być obecna apteczka?
0: Ha, oczywiście, że nie, gaśnica i trójkąt ostrzegawczy musi być, tak? Apteczka już nie.
1: No właśnie, o tym Marcin Procki za chwilę w newsach.
2: Jankes. Kama i Wiktor. Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 20.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 12 stopni na toruńskich termometrach, dziś przypomnę w Toruniu do 19. Jeszcze teraz gorąco na toruńskich ulicach, to na pewno uważajcie na Łódzkiej, w okolicach Mostu Piłsudskiego, na Grudziąckiej, szosie Chełmińskiej, Kościuszki oraz na szosie Lubickiej.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Punkt 8 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go warszawski sąd okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie, bo jak mówi...
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację.
2: A przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Apteczki będą musiały być w autach
4: po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
2: Mówi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury, które nie planuje wskazać, co ma znaleźć się w apteczce. A wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają, nie ma powodów do obaw.
5: Nie reagujmy, wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
2: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki, przypomnijmy, są objęte ścisłą ochroną.
0: SK Toruń News.
1: Marta Łazerska, kolejny etap prac na ulicy Kościuszki w Toruniu. Od jutra drogowcy zajmą się remontem na wysokości numeru 49, a także regulacją studni na wysokości stacji benzynowej. Największych utrudnień torunianie muszą spodziewać się w dniach 8-11 października. Czeka nas zamknięcie na jezdni południowej. Sala wielka w Dworze Artusa w Toruniu w remoncie. Jakie prace tam się odbywają?
6: Prace związane z instalacjami elektrycznymi, instalacjami monitoringu, instalacjami sieciowymi.
1: Mówiła dyrektorka Dorota Płoska-Grzybowska. Odnowione mają być również żyrandole oraz balkony.
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor
8: w Radiu RTSK.
9: Za chwilę Kama wyskakujemy z kasy, będzie tysiak.
10: Ależ to jest cudowne.
9: No,
10: dajcie znać, w jaki sposób musicie odprężać nasze szkolne akcje. Oczywiście zaczynamy, wszystkie szczegóły na sk.pl. Za chwilę dzwonimy i wręczamy.
9: A teraz akcja Tiesto i Riteora.

0: Polska Toruń. Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: David Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK 8 minut po godzinie 8.
1: Przed chwilą zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział...
2: Witam serdecznie, Grzegorz z tej strony. Dzień bez korka w Niemczech to nie jest dniem straconym.
0: No, wszędzie korki w Niemczech.
1: Wszędzie korki tam, gdzie nas nie ma, na szczęście, Janki. I tej wersji się trzymajmy. Ale faktycznie, nie wiem, czy ty słyszałeś o tym, że Niemcy postawili największy na świecie... Nie korek, ale wiatrak.
0: Pomnik? Wiatrak?
1: Tak. Niedaleko granicy z Polską zresztą.
0: Co? Czekajcie, ale jak będziemy, jak to będzie wiało od nas, ze wschodu, tak, czyli z Polski, czyli jak będzie wiało od nas, to znaczy, że Niemcy będą mieć prąd z naszego polskiego wiatru, tak?
1: Tak.
2: O kurde.
3: Hańba!
0: Niech mają, niech się cieszą.

0: się zresetować po pełnym dniu wrażeń?
1: No.
2: Cisza.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: No, wczoraj moi synkowie, o, byli w formie. Oj.
1: Po tatusiu bym powiedziała.
0: Później im przejdzie, to dobra. Zabieramy się za to, no, co was resetuje i pcha, chwalicie się tym oczywiście na SK.pl.
1: Po dniu pełnym zajęć. Z nami Michalina, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jaki ty masz dzień pełen zajęć? Czym się zajmujesz?
4: Na co dzień pracą, weekendami studiuję. Dużo Excela, dużo cyferek, studia też związane z cyferkami, więc jest pracowicie.
1: Ojej, to jak ty się resetujesz po takim pełnym dniu zajęć?
4: Już od dziecka mam taką pasję, muzykę klasyczną. Od dziecka grałam na pianinie, no i do teraz ze mną zostało te dźwięki klasycznej muzyki na co dzień. To pomaga mi się zresetować.
0: Vivaldiego, naprawdę?
4: Tak,
0: super.
4: Pory roku.
0: Lubisz Vivaldiego, to my ci z Mozarta teraz przesuniemy. O! Piękny, ja też kocham. Tutaj Radio SK Classic.
1: To są takie dźwięki, które już zdecydowanie mówią, wychodzimy, bo się zaraz spóźnimy. Ale słuchaj, to żebyś mogła faktycznie na maksa się relaksować muzyką klasyczną.
0: To musi dobrze brzmieć.
1: Oczywiście, że tak. Dla ciebie i trochę też dla twoich sąsiadów. Proszę bardzo, zgarniasz kartę podarunkową za 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl. Na przykład na głośnik mobilny. Marszal.
0: Na przykład. A co tam?
4: Ale dziękuję bardzo.
0: Ale sąsiedzi zadowoleni.
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Zajrzyjcie na SK.pl. Jutro też wam to zrobimy.

już te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tutaj jest 24 minutki po godzinie 8.
1: Czy możesz powtórzyć?
0: 24 minutki, albo nawet minuty po godzinie 8.
1: No to zadzwonił do nas słuchacz pochwalić się, na którą jedzie do pracy.
2: Mhm. Konrad z tej strony. Jadę na 8, na razie, cześć!
1: To która jest?
0: 8:25 już teraz. Konrad, powodzenia!
1: A za chwilę Marcin Procki i newsy.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Marshall.

0: SK.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
7: A psu na budę. Dosłownie.
6: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
7: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Toruńskie termometry dziś do 19 stopni, kolejny słoneczny dzień przed nami. No i tak miło będą witać toruńscy studenci Nowy Rok Akademicki. Oczywiście my tam będziemy również z naszym mikrofonem. W drugiej części dnia przygotujcie się na silniejszy wiatr w Toruniu.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 8.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby zatrzymane przez policję w Warszawie. To za napad na mężczyznę, grożenie mu bronią i wywiezienie go do lasu. Grozi im 20 lat więzienia. Rusza nowy rok akademicki, to na ponad 300 uczelniach. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały jedne z najlepszych wyników w historii, a ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów. A Kasper Schmeichel, taksówkarzem, duński bramkarz, jeszcze niedawno grający w Celticu i reprezentacji, został kierowcą Ubera. W marcu zakończył karierę z powodu kontuzji. Jak mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, ale z nadmiarem wolnego czasu.
12: Jankes. Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: 8.30, pół do 9. Dzień dobry raz jeszcze.
15: Co to za oburzenie?
14: Tak, że była mowa o tym, że piłkarz nie ma... Mam dużo wolnego czasu, sobie tak jeździ samochodem, no.
16: To jak... trzeba książki czytać, no. Proszę pani.
14: I zarażać ludzi tym.
17: Okay. Może nie ma aż tak dużo czasu.

0: Ja się już nie mogę doczekać.
1: Dobrze, no ja też, aczkolwiek mój lekarz powiedział, że panie Jankesie, no zobaczymy jak to będzie z tym kolanem. Dobra, nie o tym, nie o tym.
0: Przestań.
1: Bez kolana można lecieć.
0: Oczywiście,
1: też?
0: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, zaczynamy zbierać ludzi na odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku będziemy do was dzwonić, ale to znaczy, że wy już teraz możecie wchodzić na SK.pl, no i oczywiście zgłaszać się do naszej zabawy.
1: Słuchajcie, no...
0: Co było najlepszego na poprzednim wyjeździe?
1: Słuchacze.
0: Okay.
1: No tak, no byliśmy w Hiszpanii. Od początku do końca było naprawdę błogo. No
0: Janka zgubił zęby. Prawda.
1: Ja miałem wkładkę, no bo to właśnie mówimy o tych zębach. No nie, że tak zęby mi wypadły, po prostu miałem taką wkładkę prostującą zęby, wskoczyłem do basenu i tę wkładkę na chwilę włożyłem do spodenek basenowych, no i z tych spodenek ta wkładka mi wypłynęła i później był konkurs, kto znajdzie wkładkę na moje zęby.
0: No, fantastyczni słuchacze znaleźli, no właśnie. Znaleźliśmy również centrum miasta, pojechaliśmy do Malagi. Trochę się tam pogubiliśmy, a potem się znowu odnaleźliśmy.
1: W hotelu wszyscy się nagle znaleźliśmy w jednym pokoiku malutkim. Jakie to było wspaniałe. A później poszliśmy dalej spacerować, zwiedzać. Polecamy. Ta akcja jest naprawdę wyjątkowa.
0: No właśnie. Dajcie znać oczywiście na SK.pl, że chcecie do nas dołączyć, a od poniedziałku zrobimy wam taki odlot, że hej.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Bo zapomnieliśmy dodać, że w sumie to my nie wiemy, dokąd lecimy.
3: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.

0: Jak na twój piesek? Co teraz robi? Jak myślisz?
1: Mój piesek? Mhm. Oczywiście, że teraz śpi.
0: Mój Jimmy pewnie je. A, on lubi sobie pojeść ostatnio. Jakoś w ogóle przytuł mi Jimmy ostatnio tak kilogram. Ale...
1: Natomiast nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale wczoraj w Sejmie suczka kobra, która była zasłużoną funkcjonariuszką Straży Marszałkowskiej, przeszła na emeryturę po 8 latach służby.
2: Wow. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne.
1: Suczka kobra sprawdzała budynki i sale pod kątem bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń takich jak materiały wybuchowe.
0: Ale to była praca, no, to było w Sejmie, prawda?
1: Tak,
0: praca w ciężkich warunkach, to już musi iść na emeryturę, no.
1: Nie, no, ale błagam cię, ja też bym chciała po 8 latach przejść na emeryturę, no.
0: Kama,
1: no.
0: Musisz lepiej czekać.

0: A przyszedł już Łukasz. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: I Janki, ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że jak tylko Łukasz wszedł do studia, momentalnie zdjął bluzę, odsłonił swój biceps i ja bym chciała cię tak tutaj delikatnie namówić, żebyś jednak brał przykład z kolegi.
1: Ale bo mi się po prostu gorąco przy was zrobiło. No,
0: słuchaj, Kamcia, nam przy tobie też.
2: Ja ale ja jestem na dobrej drodze, przecież ja mam karnet na siłownię.
0: Ja wiem, tylko on ma taki biceps jak twoje dwie ręce.
2: No o, mówię, że mam karnet.
0: Łukasz Zduńczyk się wami teraz zaopiekuje.
1: Polecam.
0: Dzięki za dziś.
1: Się.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje rośnie.

0: nowych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie.

0: dzisiaj w Toruniu 19 stopni, dużo słońca, no i tak do końca tygodnia przynajmniej możemy cieszyć się taką miłą wersją jesieni w Toruniu. Piątek jeszcze cieplejszy, jeszcze zobaczymy powyżej 20 stopni, bez opadów do niedzieli włącznie.
1: Dochodzi dziewiąta, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają Ihora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na wydanie opinii będą mieli kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
2: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
1: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna przed tygodniem w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób, jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Szklane butelki w systemie kaucyjnym to na razie pomysł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu. Na rok po wprowadzeniu systemu o te zmiany dopytywał Mateusz Gołębiewski.
3: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
4: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
3: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie.
1: A opakowania w systemie oddaje już 3/4 Polaków. Nowak Dziokowicz wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borżesza. To pierwsza jego wygrana od lipca, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
5: SK Torun News.
0: Marta Łazarska, wolontariusze do Szlachetnej Paczki w Toruniu poszukiwani. Wystarczy wejść na stronę akcji i wypełnić formularz. Trzeba wybrać interesujący nas rejon.
6: Czyli mieszkając na przykład na Rubinkowie, możemy dołączyć do rejonu staromiejskiego.
0: Mówi Basia Rumińska, koordynatorka regionalna w Toruniu, a weekend cudów w połowie grudnia. W niedzielę Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zaprasza na obchody Światowego Dnia Zwierząt. W programie m.in. karmienie kóz, pokaz karmienia leniuchowców oraz spacer po zrewitalizowanych wolierach ptaków. Start godzina 12.
7: Minuta po godzinie 9. No to słuchajcie, nie ma co zwlekać, popracujmy razem. A jeśli nie chce wam się dzisiaj pracować, macie zły dzień, to pomyślcie, że są wśród nas takie osoby, które dzisiaj przez cały dzień siedzą na nudnym wykładzie. Pozdrawiamy serdecznie studentów, którzy teraz zaczynają rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was będziemy nakręcać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eben i Easy Bizu. To są hity na czasie w Radiu SK 17 po 9. Słuchajcie, od dzisiaj bardzo ważna zmiana na stacjach benzynowych i spokojnie, nie chodzi o ceny. Dzisiaj mamy 1 października, a więc na stacjach od teraz będą się pojawiały paliwa przejściowe. To oznacza, że jest w nich taka substancja, dzięki której nam samochody w zimę nie będą zamarzały. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, od teraz mamy takie, wiecie, paliwa wzbogacone, paliwa premium. Może w końcu będą warte swojej ceny. Słuchajcie, jak będziecie tankować, to nie płaczcie. Pomyślcie, że samochód teraz do was mówi: ale dobre, jakie dobre, jak dobrze doprawione.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: Ha, no wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Szajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: John Newman w Radiu SK, to są hity na czasie. No i słuchajcie, to są świetne informacje. Młodzi pokazują, jak to się powinno robić. Nasi polscy piłkarze z kadry U21 wczoraj wygrali 3-0 ze Szwecją i to było ich 9. zwycięstwo na 9 meczów w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. A to oznacza, że jest spora szansa na awans z pierwszego miejsca w grupie. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że jutro seniorska kadra gra z Rumunią na Narodowym w Lidze Europy, więc może warto z nimi zagadać. Tak wiecie, tak miło, na spokojnie, że słuchajcie panowie, a może chcielibyście sobie odpocząć, co? Tak w piątkowy wieczór dostać wolne, przecież to jest świetna informacja, prawda? Byście sobie siedli z chipsami, na spokojnie meczek obejrzeli, młodzi by tam sobie po boisku pobiegali, wy byście sobie pooglądali, wszyscy byliby szczęśliwi, a kibice nie mieliby popsutego humoru przed weekendem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważne decyzje, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20/80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
17: Gotowy na zmianę? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu nadchodzi. Level Sport otwiera się już 3 października w dzielnicy Jar, ulica Forteczna 10. Wpadnij na wielkie otwarcie i wejdź do gry. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest taki wstęp do tego, co się wydarzy już za chwilę na antenie Radia SK. Dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i dlatego już za chwilę, po godzinie 10 na antenie SK usłyszycie 100% polskich hitów na czasie. Najlepsze polskie numery dla Was wybierzemy. A Wy z tej okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK, jak Wam mija ta pierwsza połowa czwartku tekstem losowej polskiej piosenki. Może generalnie jesteście w dobrym humorze, bo się piątek zbliża, więc...
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: A może od rana szef się czepia i cały czas coś zleca.
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak Wam mija pierwsza połowa czwartku? Jakimś tekstem losowej polskiej piosenki. Nagrywajcie głosówki. No i za chwilę odpalamy Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś! Szczegóły promocji w regulaminie.
5: Zrobisz to z OBI.
6: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
7: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
8: A psu na budę.

0: Kraków. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
1: I po reklamie.
2: Dużo słońca, bez opadów, bez większych chmur nad Toruniem. Tak minie nam czwartek w mieście. Zobaczymy maksymalnie do 19 stopni. W drugiej części dnia przygotujmy się na silniejszy wiatr. Cały czas w kość może dać nam wysokie ciśnienie w Toruniu. Kawę dziś można zdecydowanie odpuścić.
3: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek świętokrzyski śmiertelny wypadek na Krajowej 70C8 dachowało rozpędzone auto. To między Szczekocinami a Jędrzejowem. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a to wszystko po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu. Drugi pilot samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony, zatrzymany, a maszyna bezpiecznie wylądowała.
4: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty.
3: O czym informował Mateusz Gołębiewski, a dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa pojawili się przed liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
5: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
6: Widocznym, jasne, że tak.
5: Zdecydowanie.
6: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
7: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
3: Przyda się?
7: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
3: A dopytywał uczniów reporter eski Rafał Różycki.
1: SK Torun News.
2: Marta Łazarska, toruńscy licealiści jak dyplomaci ONZ. Uczniowie pierwszego LO po raz kolejny organizują TOMUN, czyli Toruń Model United Nations. To 3 dni wypełnione rozmowami z młodymi z całego świata, które skupiają się wokół szeroko rozumianej technologii AI. Toruńscy kibice Żużla odliczają godziny do ostatniego starcia z Wrocławiem. Jaki wynik obstawiają?
8: Może nie wygra meczu, ale utrzyma przewagę, tak z 5 punktów zostanie.
9: A Pator wygra 48-42.
10: No na pewno Toruń wygra, chociaż nie z takim dużą różnicą jak u nas.
2: Finał Toruń-Wrocław w niedzielę o 19.30.
11: 10:02, no słuchajcie, ruszamy. To jest godzina tylko z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, dlatego mamy najlepsze hity od najlepszych polskich artystów. Będzie męskie granie. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, wasi ulubieńcy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hymn wszystkich jesieniarzy. Roxy w Radiu SH. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i w tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy z tej okazji dajecie znać, jak wam mija czwartek, używając tekstów polskich piosenek. Monika?
1: Środa, czwartek, na na na i tak dalej, na na na.
0: To jest bardzo ważna, dobra wiadomość, bo to oznacza, że już tylko piątek, a potem weekend. Także słuchajcie, to jest ostatnia prosta, ale jest też bojowe nastawienie na ten czwartek. Seba?
2: Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których wozjesz się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany.
0: Czyli co, u Seby chyba wypłata wleciała na konto? No, albo Dzień Chłopaka był bardzo udany.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Masem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
8: No!

0: Mrozu, tak właśnie brzmi Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK. W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy opisujecie wasz czwartek słowami polskich piosenek. Jesteśmy razem z Piotrem w jego samochodzie.
1: Ja nagram sobie pioseneczkę do Korka, który jest na Modlińskiej w Warszawie przy skręcie na Most Grota. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał zespół dróg, trzeba będzie stracić.
0: Nawet w Korku są optymiści, to jest bardzo dobra informacja. To teraz dla wszystkich stojących w korku w całej Polsce Bryska ma odpowiedź, co się wydarzyło.
2: Chyba była kraksa, czy ty udział grałeś w niej? Radio SK.
0: Do Piotrka leci zestaw eskowych gadżetów, a do was za chwilę jeden z największych polskich hitów ostatnich tygodni, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Szukasz stabilizacji i pewnej wypłaty? Firma Zamef zatrudnia od zaraz. Mamy dla Ciebie stałe zatrudnienie. Dołącz do naszego zespołu jako mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych lub mechanik hydrauliki siłowej. Szukamy również plakaciarzy z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewniamy świetne warunki i stałą pracę na lata. Nie czekaj, zadzwoń już teraz pod numer 502 569 876. Zamef. Twoja bezpieczna przyszłość zawodowa.
9: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
10: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
9: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
10: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
9: A gdyby tak ktoś pomógł Ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
10: Zdecydowanie tak.
9: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
0: I po reklamie.

0: SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie. To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Sanach na finał godziny z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Tak właśnie świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a wy możecie być jak Sanach, bo ona ostatnio podróżuje po Europie. Była w Madrycie na wyścigach F1, odwiedziła też Porto. No i wy też możecie gdzieś polecieć, ale na razie nie wiadomo gdzie. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie z kim lecicie i wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować naszą ekipę, więc to jest bardzo dobry moment, żeby się zgłosić. Możecie to zrobić tylko przez eskową apkę na smartfony. Pobierajcie i piszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście odlecieć z Radiem SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Elektrośmieci? Przynieś je do zielonych arkad, zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
1: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: 16 stopni pokazują nam teraz toruńskie termometry. To całkiem niezła wartość jak na początek października. Maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 20. Wskazują toruńscy synoptycy. Przed nami naprawdę słoneczny i pogodny dzień w Toruniu, choć chwilami mogą pojawić się umiarkowane podmuchy wiatru.
9: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką, zostały wypisane do domów, a ta trafiła do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Mateusz Chłystun dopytywał o szczegóły w tej sprawie. Mateuszu, co jeszcze wiemy?
10: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze.
9: A śledczy dziś mają przekazać nowe ustalenia. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie? To sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. To krok naprzód, ale brakuje najważniejszego, mówi nam Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
11: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, przede wszystkim uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
9: A rząd projektem zmian ma zająć się jeszcze w tym roku. Był czerwony dywan i długie owacje. To po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, m.in. Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką.
12: Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi.
9: No, filmowcy pracowali w 48 miejscach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie.
13: SK Toruń News.
14: Renata Grudzińska. Dworzec Miasto i Dworzec Wschodni w Toruniu wypięknieją. Przetarg obejmuje także Most Malinowskiego, mówi Marika Zieleń z PLK SA.
15: Dobudowa drugiego toru pod placem pokoju Trójskiego. Remont Mostu Malinowskiego.
14: Same prace mają potrwać do 2029 roku. Co dzieje się z odpadami po wrzuceniu ich do odpowiedniego pojemnika? Będzie można to sprawdzić w niedzielę podczas Dnia Otwartego ZUOK w Toruniu. W programie zwiedzanie zmodernizowanej sortowni, prezentacja sprzętu MPO i ekologiczne warsztaty.
16: Z niczym nie wolno przesadzać, między innymi z pracą, więc zaraz cieszmy się szczęściem Adama.
17: Hej, SK, u mnie dzisiaj czwartek, no i w pracy, za chwilę będzie przerwa.
16: Bardzo dobrze mówi, pójdźmy razem teraz na przerwę, a SK w przerwie najlepiej zawsze zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie, Margaret na początek.

0: Nickelback w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Na pobudzenie dla tych wszystkich, którym już pierwsza kawa przestała działać. A ja was wcześniej pytałem, jak wyglądała pierwsza połowa waszego czwartku, opisując to tylko za pomocą słów znanych polskich piosenek. U Bartka było chyba romantycznie.
1: Nowe życie da śniadanie, pozwól, że cię nim nakarmię.
0: Tam się ciekawe rzeczy działy, także Bartek, bardzo dziękujemy za to śniadanie, albo dziękujemy twojej drugiej połówce, no bo podobno przyrost naturalny nam spada, także poprosimy takich śniadań więcej.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i teraz właśnie zaczyna się kariera młodego rapera MJ Deli w Radiu SK. Słuchajcie, jestem przerażony, jak szybko rozwijają się nowe technologie w dzisiejszych czasach. W Chinach właśnie powstała, słuchajcie, pierwsza na świecie szkoła dla robotów AI. Czajcie to? I teraz wyobraźcie sobie, że za kilkadziesiąt lat każdy z nas będzie miał takiego robota w wieku szkolnym. I na przykład jest godzina 20:30, leżymy sobie na kanapie w salonie, oglądamy ulubiony serial i nagle do pokoju wchodzi robot.
1: Mamo, na jutro do szkoły potrzebuję blok techniczny, rzeżuchę i kilka kasztanów.
0: No ale przynajmniej nie wyrośnie z butów na WF.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play 19194.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Przejnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: Numer idealny na chwilę odpoczynku w pracy. Narley i Major League DJs w Radiu SK. Przy tym numerze można trochę rozłożyć oparcie fotela. O właśnie, tak? Nogi na biurko i łapiemy siły. Słuchajcie, od piątku dzieli nas już tylko pół dnia. W czwartkowe popołudnie za chwilę wprowadzi was Michu Zobkowski i zagra hity na czasie.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Gotowy na zmianę? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu nadchodzi. Level Sport otwiera się już 3 października w dzielnicy Jar, ulica Forteczna 10. Wpadnij na wielkie otwarcie i wejdź do gry. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
2: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia 1. i 2. stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK. Najnowsze newsy zawsze na SK.pl.
1: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
2: A psu na budę. Dosłownie.
1: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
3: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważne decyzje, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20/80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
0: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.

0: Jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
1: Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
0: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. 90 lat temu zbudowano ORP Błyskawica. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej marynarki wojennej. Z okazji okrągłej rocznicy z samego rana w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
2: 90 lat temu matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu.
0: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Okręt brał udział w operacjach na Morzu Północnym i Atlantyku, uczestniczył w kampanii norweskiej oraz ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki.
3: SK Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Studenci przejmują Toruń. W auli UMK odbyło się rozpoczęcie roku akademickiego. Czy młodzieżacy czują stres?
5: No trochę stres, ale cieszę się na nowy początek.
6: Dla mnie to w ogóle nic nie ma, ja się w ogóle nie stresuję.
5: Jestem podekscytowana, trochę się boję.
4: Na UMK podejmie naukę około 18 tysięcy studentów. Toruński oddział PTTK zaprasza na spacery. W sobotę na mieszkańców regionu czeka 16-kilometrowa trasa na pieszą wycieczkę. Spikrze przez Zamek Bierzgłowski, Olek i Barbarkę. Szczegóły na torun.pl.
7: Restart komputera w takiej sytuacji jak 12.02 i rozpoczęcie programu to nie jest łatwa sprawa, ale damy radę, bo na szczęście muzyka gra. Za chwilę Somber, teraz Dawid Podsiadło. Michu, witajcie.

0: Lista płac długa, ale warto ją wymienić. Catfield i Paco Amoroso. Oprócz tego Pink Panthers i jeszcze Fred Again. Sexy Magic na naszej antenie. Numer, który skłaniam się ku tej tezie, mógł być z nami już od dawna, być może nawet od roku, ale lepiej późno niż wcale. Czemu mógł być już od roku? Bo jest związany z GTA 6. Ma znaleźć się na oficjalnym soundtracku właśnie do tej gry, a przypomnijmy, ta gra już przesuwana kilkukrotnie, miała być w 2025, ostatecznie oficjalna data chyba niezmienna na ten moment, to 19 listopada 2026. Więc ten numer mógł być z nami, ale lepiej późno niż wcale. Świeżynka na naszej playliście. Za chwilę Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK, a później Zokaria, Andy Dust i Harris.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Dobrze gramy, co? Pozytywnie. Dawid Stawarę na antenie Radia SK. If you don't know my name. Ja ładnie się z wami przywitałem, nie przeczę, ale no nie tak jak powinienem chyba, bo nie przywitałem się z państwem ładnie w tak zwanym Q4. Czyli w czwartym kwartale 2026 roku, bo ten właśnie dzisiaj się zaczął. Zazwyczaj zmiany kwartałów to jakieś zmiany, również prawne, organizacyjne i tak na przykład od 1 października, słuchajcie, rozszerzono elektroniczne monitorowanie kolejek o 15 grup zabiegów szpitalnych i pacjenci mają dostawać SMS-y przypominające o terminie zabiegu. No, mam nadzieję, że takie nie, w sensie, że twoja woda w kolanie zostanie usunięta w kwietniu 2032 roku, przypominamy. Ale jeśli to ma zadziałać, jeśli ma zmniejszyć w jakikolwiek sposób kolejki do NFZ, to jest bardzo dobry pomysł. Kuban, Mrozu, Faust, zanim spadnie deszcz, ST, za moment, a później Rita Ora.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
19: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
22: A psu na budę. Dosłownie.
21: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
23: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
24: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Magiczny wokal Liwki zagościł na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Poza tobą nic. Za chwilę po 13. kolejna godzina hitów na czasie. I będzie Tate McRae, i będzie Greedy.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach centrum.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Uwaga mechanicy i kierowcy. Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę. Zapisz numer i zadzwoń. 502 569 876. Zamef. Stabilny pracodawca czeka na Ciebie. Zapraszamy.
10: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
11: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
4: I po reklamie.
5: Zawroty głowy czy ospałość. Takie objawy mogą pojawić się dzisiaj u osób wrażliwych na pogodę. Winowajcą gorszego samopoczucia może być podwyższone ciśnienie. Ale poza tym w Toruniu mamy obecnie

0: Kowalczym.
1: Spędzi tam najbliższe 3 miesiące, informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badania kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. Takie są pierwsze informacje z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak, ewakuowany wojskowym samolotem z Filipin.
2: Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik.
1: Mówi doktor habilitowana Marzena Wojewódzka Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze, a to oznacza średnio o 8,5 euro mniej na baku. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
3: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
1: Mówi mieszkanka Posewalku, tankrabat obowiązywać będzie do końca roku.
4: SK Toruń News.
5: Renata Grudzińska. Kolejne utrudnienie na ulicy Kościuszki w Toruniu. W najbliższych dniach drogowcy będą remontować studnie i układać nową nawierzchnię. Zamknięcie jezdni południowej czekają nas od 8 do 11 października, a północnej 17 i 18. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki w Toruniu pilnie poszukiwani. Wystarczy wejście na stronę akcji i wypełnić formularz. Trzeba wybrać interesujący nas rejon.
6: Czyli mieszkając na przykład na Rubinkowie, możemy dołączyć do rejonu staromiejskiego.
5: Mówiła Basia Rumińska, koordynatorka regionalna w Toruniu.
7: Dla tych, którzy mają ochotę na pościelówę, bardzo proszę, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Dla tych, którzy chcą poskakać, Armin Van Buuren za kilka chwil. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Prawdziwe złoto energetyczne na antenie Radio SK. Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Jak mógłbym nie wspomnieć o SK Live Remix, które i w piątki, w sobotę na antenie Radio SK. Przypomnę, właśnie od 20 tak naprawdę w piątki, a w nocy z sobotę na niedzielę od północy gramy bardzo, bardzo mocno klubowo-tanecznie EDM-owo. I oczywiście w aplikacji Radio SK jest stream SK Live Remix i tam akurat z biegiem okoliczności teraz State of Trance. Brzmiące dokładnie tak. Czyli Armin van Buuren ze swoim programem. Możecie wbić, kiedy tylko chcecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten stream jest do waszej dyspozycji. Joe, End of Beginning, bardzo dobre granie. Już za chwilę wesce, później Riviera, She Doesn't Mind.
1: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
2: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
3: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
17: 15 zł.
14: Lepiej.
17: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
14: Z kuponami?
17: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
23: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
24: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
25: Play.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
28: I po reklamie.

się. Nowa muza, na którą warto zwrócić uwagę. Bardzo proszę, w przyszłym roku od Brytyjczyków z Clean Mamet mamy dostać dużo nowego materiału. Znacie ich z anteneski, chociażby z Radar B, z Rockabay, no i oczywiście z Symphony. A ten numer to jest tego materiału zapowiedź. Bardzo ładna zapowiedź. Clean Bandit, Chloe, O'Malley, czyli Company w Radiu SK.

0: pochodząca ze Szwecji Lika Lee. Wspominam jej numer I Follow Rivers. Lika Lee, która święci triumfy w gorącej 20 Radia SK. Happiness is so sad, w którym śpiewa u Spirit House Mafia, to numer 1 w Polsce. Kolejna gorąca 20. Już jutro po godzinie 17 mocno zapraszam. A jeśli macie ochotę na te nowe, najnowsze numery, to koniecznie bądźcie z Matin Wuczyło po godzinie 23 przed północą, bo on wtedy zaczyna spotkanie z wami i gra te premiery, które mają miejsce dziś i właśnie jutro, zaraz po północy. Kto chce być na bieżąco, ten jest z nami w okolicach północy właśnie dzisiaj. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata w Esce, za moment.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
1: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Nowy rok akademicki na wypasie?
19: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
24: To będzie ostatnia reklama.
0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.
2: SK.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.

0: Przed godziną 14 na antenie Radia SK to Tove Lo i Talking Body. Będzie do was mówił Kuba z newsami po godzinie 14. Zajrzymy do Chin, tam Hubi Hurkacz walczy tenisowo i całkiem nieźle mu jeszcze przez chwilkę uszło. Najświeższe wieści za chwilkę o godzinie 14. A po 14 hity na czasie. Margaret na sam początek i jej nowa prima balerina, szanowni państwo.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Sytuacja na toruńskich drogach nie wygląda jeszcze najgorzej, ale ruch powoli zagęszcza się nam w okolicy centrum. Uważajcie przy wjeździe na Most Piłsudskiego oraz na Czerwonej Drodze. Jeżeli chodzi o pogodę, to przed nami przyjemne i spokojne popołudnie w Toruniu. Na termometrach prawie 21 stopni.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: Już prawie 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
26: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek
0: cokolwiek innego.
25: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy u pracowników miały bezpośredni związek z listem. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
1: Dużo tych walizek miał.
2: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
3: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie.

0: się opinią m.in. o komunikacji miejskiej, czystości czy ofercie spędzania wolnego czasu. Badanie prowadzone przez UMK i miasto potrwa do końca października. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu bez Galerii 011. Co zajmie jej miejsce?
1: Tam niegdyś się odbywały legendarne wręcz próby, chociażby zespołu Republika. Chcemy do tego nawiązać i stworzyć taką przestrzeń dla wszystkich artystów.
0: Mówiła Małgorzata Tarkowska-Kochańska z Odnowy.
2: Ale mam dla was mnóstwo muzycznych smakołyków. Oscar Sims będzie na pewno, będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula. H i Mata też się zameldują, tak samo jak Miley i jej bass Persuades. A na początek tej godziny obiecana Margaret. 14:02 na zegarach. W ST już grają. Michu Sapkowski, witajcie!

0: Waka Waka, Shakira i Freshly Ground w Radiu SK. No tam, gdziekolwiek to nie będzie, na pewno będzie i czas, i przestrzeń na Waka Waka i Bunga Bunga. Odlot ściśle tajny, szanowni państwo, znów wam to robimy. Weekend między 23 a 20 października, to wiemy na pewno. Wiemy też na pewno, że ekipa porankowa i wiemy też, że zbiórka jest na warszawskim lotnisku Chopina. Nic więcej nie wiemy. Wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. W sensie wy nie macie zielonego pojęcia. Odlot ściśle tajny wraca i z pomocą aplikacji Radia SK można się zgłosić, jeśli tylko macie ochotę przeżyć coś naprawdę niezapomnianego. Za chwilę Tame Impala, Jenny Dracula, a później wesce Alvaro Soler. Radio
1: SK. To promocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gotowy na zmianę? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu nadchodzi. Level Sport otwiera się już 3 października w dzielnicy Jar, ulica Forteczna 10. Wpadnij na wielkie otwarcie i wejdź do gry. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
10: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20/80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
13: I po reklamie.
14: Night.

0: prosi, żeby nie mówić o nie Miley Cyrus, a po prostu Miley. To niech będzie Miley i Bass Persuades na antenie Radio SK. Co u was? Głosóweczki na przykład na SK-owym Messengerze wysyłacie, tak jak zrobiła to Ewa.
1: Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czepeczka przy boku pałeczka, dostałam mandat.
0: No, Ewa, przykro mi strasznie, naprawdę. A jakbyś była Milikiem, to być może nie dostała. Słyszeliście, jak pan piłkarz przełapany na tym, jak przekroczył podwójną ciągłą, potem wyprzedzał na przejściu i to wszystko na oczach policji, która początkowo go tylko pouczyła. Teraz jednak niebiescy zmienili zdanie, wrócili do tematu. On tam jeszcze potem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym. Wrócili do tematu i sprawa może skończyć się w sądzie i Milik może stracić prawko. Proszę, jak to się niektórym nudzi, że ławkę rezerwowych mają ochotę zamienić na ławę sądową. Dawid Podsiadło za chwilę, później obiecane Swedish House Mafia, Luckily i Happiness is Soul Service.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Zakari jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Takie to wspomnienie lata muzyczne. Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK tuż przed godziną 15. Drodzy Państwo, będą Państwa i miasta. Od Sointu i Kościela po godzinie 15. Już za chwilę spotkanie z nimi. Będzie też Damiano Dawid muzycznie i The First Time. Michu Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl. Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu. Szajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
14: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Kart Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Cierpliwość przyda się kierowcom, którzy o tej porze dnia wyjeżdżają na toruńskie drogi. Zagęszczony ruch jest teraz m.in. na trasie prowadzącej w kierunku Rubinkowa, Polna, Czerwona Droga i wjazd na Most Piłsudskiego. Tu również podróż może się wydłużyć. Mam nadzieję, że sprawnie uda Wam się pokonać te drogowe wyzwania.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
19: Minęła 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek informacje z gabinetu prezydenta. Dziś o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M, podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
20: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
19: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Powiedz, czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie.
0: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa.

0: to, co jest przestrzenią do rozmowy i do współpracy.
1: Mówił Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nowa baza torujskich wodociągów przy szosie bydgoskiej jest już na ostatniej prostej. Trwają prace wykończeniowe i uruchamianie instalacji. Kompleks ma być gotowy do końca roku.
2: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
3: Jak Sońta i Korościel pojawiają się w Radiu SK, to jest oznaka dla was, że wy powinniście już powoli myśleć o tym, żeby z pracy wychodzić, albo przynajmniej taki minimum zacząć udawać, że pracujecie, a nie pracować.
4: Dokładnie tak. Dzisiaj jest 1 października, czyli mamy swoją miesięcznicę, Cinek, bo 1 września zaczęliśmy i tę miesięcznicę będziemy sobie świętować po swojemu. Ja na przykład się rozbestwiłem i teraz mówię głośno, jeżeli w tej godzinie dyrektor muzyczny nie zagra Freed from Desire, to ja się zwalniam z pracy.
3: Okej. Okay. Dajmy mu szansę, zobaczymy.
4: Zobaczymy.

0: No i mamy Freeze from Desire. Super, że to puściliście. Wybierzaliśmy do tej piosenki na naszym weselu z żoną, także od razu nam się przypomniało nasze wesele. Super, wielkie dzięki, od razu popołudnie lepsze.
1: Nie no, fajna piosenka, fajnie, że ją zagraliśmy, ale nie wiem, czy to dobrze, że przypominamy komuś wesele, nie? może z nadal nowo będzie, nie wiem.
2: Post Malone, do tego nie tańczcie na weselu.

0: Sunflower i Post Malone w Radiu SK w czwartek, 15.13.
1: A co ty jesteś taki nastrojowy?
0: A bo mam ciekawą historię do opowiedzenia.
1: Wiesz co?
0: Ponieważ ja chodzę na siłownię, mam nadzieję, że widać.
1: No i jak ta historia?
0: Słuchaj, na siłowni, zupełnie teraz serio, coraz więcej ludzi przychodzi z trenerami personalnymi. Mm-hmm. I oni ćwiczą przeróżne części ciała, takie, które byś nawet nie powiedział. Nadgarstki, jakieś tutaj nad głową, mm-hmm. coś tam.
1: Znaczy, no, nie nad kaptury, głową. Kaptury, nad głową są kaptury.
0: Tak, kaptury. W każdym razie dzisiaj pierwszy raz widziałem i mówię serio, no. Jak gościu pokazywał dziewczynie, takiej ciut zaokrąglonej, jakimi ćwiczeniami zlikwidować tak zwany podwójny podbródek.
1: Nie.
0: Ja myślałem, że to tylko można po prostu na diecie, a gość jej pokazywał, bo są mięśnie, no. które odpowiadają za podbródek i on mówi tak, wyciągnij dolną szczękę do przodu, okay. tak, ja ci będę pokazywał, mogę brzmieć teraz niewyraźnie. Mhm. Język, tak?
1: No.
0: Językiem?
1: Znaczy tak samo wyraźnie jak zwykle brzmisz, ale ja mam inne pytanie, czy ta dziewczyna nie mogła zastosować mojej metody na przykład?
0: Jaka jest twoja metoda,
1: Nie mogła zapuścić brody.
0: Nie widać. Kochani, jakie macie sposoby na podwójny podbródek? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Za najciekawszą będą nagrody. Gadżety eskowe.

0: What If w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Koroście. Rozmawiamy dzisiaj o problemie, który dotyczy dość dużej grupy Polaków. Konkretnie chodzi nam, kochani, o drugi podbródek. Bo ja widziałem ćwiczenia na drugi podbródek, ale pytanie do naszych słuchaczy. Jak zlikwidować? Co zrobić, żeby nie było widać tego drugiego podbródka? Słuchamy.
1: Cześć, kochani, z tej strony Wojtas. Dla mnie najciekawszą metodą na podwójny podbródek byłoby utworzenie trzeciego i wtedy tego drugiego nie będzie widać. Ejka, pozdrawiam wszystkich.
2: Tak, wiesz co, dobry pomysł. Gratulacje, wysyłamy ci nagrody, torbę i butelkę Radia SK. Natomiast o trzecim podbródku słyszałem, zastanawiam się, co jest dalej. Czy potem jest, można mieć czwarty, na przykład piąty i wtedy czy powstaje coś takiego w rodzaju akordeonu?
0: Coś jak akordeon, ale też od piątego podbródka dostajesz już dożywotnią emeryturę od prezydenta, jak w przypadku 100 lat.
3: Promocja.
4: Wiesz z kim?
3: Wiesz. Wiesz kiedy?
4: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
3: Ściśle tajny!
4: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: I po reklamie.

0: love you.
1: Ed Sheeran, I'm in love with your body, czyli on kocha jej ciało, nawet mimo tego, że ona może mieć podwójny podbródek. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj szukamy sposobu na to, jak zrobić, żeby ten podwójny podbródek był niewidoczny. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: No cóż, żeby nie było widać drugiego podbródka, trzeba założyć golf. Już go nie będzie widać.
3: No chyba, że to jest bardzo duży drugi podbródek, to wtedy potrzebny będzie Volkswagen Golf.

0: Dla mnie masz styla. Dobra informacja dla wszystkich z drugim podbródkiem. Można mieć dwa podbródki i mieć przy tym styla. To się nie wyklucza.
1: Tak jest. Okazało się dzisiaj, że podbródek, ten drugi, można wyćwiczyć na siłowni.
0: Tak.
1: Ale my szukamy innych sposobów, jak się go pozbyć. Wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Są osoby z dwoma podbródkami i są osoby bez podbródka, tak zwany człowiek palec. No to według mnie to powinni się dobrać w pary i uzupełnić swoje braki, nadmiary.
0: A ja wiem, jak wygląda człowiek palec. Ale ja zastanawiam się, czy lepiej byłoby mieć dwa podbródki, czy być człowiekiem palcem, człowiekiem kciukiem. Co by to
1: ja mam dobra? Trochę i to, bo jestem łysy, wyglądam jak człowiek kciuk, a podbródki mam schowane pod brodą, czyli mam kumulację.
0: Jesteś samowystarczalny. Za moment będzie piosenka Talk to You w Radiu SK.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play 19194.
11: I po reklamie.

0: Ale jest to ładna piosenka, trzeba przyznać. Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK.
1: Tak jest i za chwilę SK Newsy, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Gotowy na zmianę? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu nadchodzi. Level Sport otwiera się już 3 października w dzielnicy Jar, ulica Forteczna 10. Wpadnij na wielkie otwarcie i wejdź do gry. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
2: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
4: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów.
4: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
4: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20 na 80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
11: A psu na budę. Dosłownie.
10: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
11: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
14: Sporym wyzwaniem dla kierowców jest podróż ulicami Torunia o tej porze dnia. Zauważą to z pewnością osoby przejeżdżające przez centrum i kierujące się w stronę mostu Piłsudskiego. Nie najlepiej wygląda również sytuacja w rejonie ulicy Łódzkiej oraz Kościuszki.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
15: Punktualnie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ceny paliw najpewniej będą głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20. Być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
16: W jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw.
15: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł, a litr diesla powyżej 9. Kolejny, już 9, F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała już w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem, informuje MON. Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią tylko do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przywróceniem apteczek jako obowiązkowego wyposażenia wszystkich samochodów. Teraz okazało się, że obowiązkiem będą objęte tylko samochody nowe.
0: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca.
15: Tłumaczy rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska. W Polsce rocznie rejestruje się około 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po kraju.
12: SK Toruń News.
17: Renata Grudzińska. Toruńscy studenci rozpoczęli nowy rok akademicki na UMK. Jakie kierunki wybrali?
18: Automatyka i robotyka.
19: Ja na psychologię.
20: Filologię angielską.
21: Ja gospodarkę przestrzenną.
22: Teologię.
17: W tym roku podczas rekrutacji, jak zawsze, najpopularniejsze były kierunki lekarskie, prawo czy psychologia. Finał Sparta Wrocław Press Toruń coraz bliżej. O wynik spokojny jest trener Jan Zombik.
23: Nam potrzeba 36 punktów, a resztę niech sobie wezmą oni, żeby na pocieszenie, nie?
17: Finał w niedzielę o 19.30 we Wrocławiu.
24: Słońca i koroście.
25: Czyli SK.
24: SK w radiu SK. SK.
26: Po 16.03, czyli będziemy zapraszać do udziału w Państwa Miasta. Taka gra. Jak

0: Sober Pink w Radiu SK. Jak jest 15 minut po czwartej, to wiadomo co, co nie?
1: Ale jest 13, więc nie wiadomo.
2: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj w Państwa miasta grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Paweł. Cześć Paweł.
3: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i was. Wolę dobrze usłyszeć.
0: Bardzo nam miło, Paweł.
3: Innego radia was znam.
0: A, okej. Dobrze, Paweł, posłuchaj, jesteś bardzo kulturalnym dżentelmenem. Czym się zajmujesz na co dzień? Jesteś dyrygentem filharmonii być może?
3: Nie, po prostu.
0: Po prostu jesteś kulturalny.
3: Tak.
0: Bardzo nam przyjemnie. Twoim rywalem jest Mariusz Dobrych Żartów Emisariusz. Witaj Mariuszu.
4: Cześć, witam wszystkich.
0: Również jesteś kulturalny, czy bardziej tak średnio?
4: To zależy.
0: Okej.
1: Miła odmiana. Liczyliśmy na kogoś bez ogłady tym razem. Gracie w Państwa miasta literka J. Jak. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi jest punkt dla drugiej osoby. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie aż 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie według kolejności alfabetycznej waszych imion. W związku z tym najpierw odpowiada Mariusz, a potem Paweł i od razu przechodzimy do kategorii. Literka J, przypomnę, kategoria dla Mariusza. Coś, co świeci.
4: Jajko.
0: Jajko może świecić, szczególnie
1: błyszczeć
0: jak jest,
1: bardziej,
0: jak jest, ale jak jest w kościele poświecone.
1: A, jak jest poświecone.
0: Zaliczamy, Mariusz, masz jeden punkt.
1: Okej, przechodzimy do Pawła. Pawle, coś, co wydaje dźwięk.
0: Ajajaj.
1: Na przykład jeleń na rykowisku.
0: Na przykład. W związku z tym jest drugi punkt dla Mariusza. Mariusz prowadzi 2-0. Mariusz, jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz.
1: Mariuszu, twoja kategoria. Coś słodkiego.
0: Ajajaj. Nie ma odpowiedzi. Jagodzianka mogła być i jest punkt dla Pawła. W związku z tym, Paweł, 2-1. Jak odpowiesz, Paweł, to wyrównujesz.
1: Pawle, twoja kategoria. Coś słonego.
3: Jajko słone.
1: Jajko już było. Mówiłem, że odpowiedzi nie mogą się powtarzać.
0: Odpowiedzi nie mogą
1: Jajecznica by się liczyła.
3: Jajecznica.
0: No, no właśnie, dobra, ale Mariusz wygrywa. Uhu.
1: Gratulacje, Mariuszu, co wolisz? Torbę Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Wydaje mi się, że do torby wejdzie więcej jajek wejdzie.
1: Tak, ale torby nie oddasz do automatu kaucyjnego.
4: To tym bardziej, będzie dłużej ze mną.
1: Torba dla ciebie w takim razie, a dla Pawła butelka Radia SK. Dziękuję wam za grę i miłego dnia.
3: Dziękuję, do widzenia.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Państwa miasta w Radiu SK.

0: Stanach i Cicho Sza w Radiu SK. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ona w tekście tej piosenki śpiewa, jak u braci Grimm ominę mój happy end. Jak ja byłem mały, to czytałem baśnie braci Grimm i nie miałem takiego wrażenia, że tam się omija happy end. A ty miałeś takie wrażenie?
1: No było chyba. Czy Czerwony Kapturek nie jest z braci Grimm? Albo na podstawie braci
0: Grimm? No tak, ale się, fajnie się Czerwony Kapturek
1: wilk
0: kończy.
1: Strzelał, zjadał babcie, coś
0: tak,
1: tam
0: ale później przychodzi gajowy, rozpruwa wilka, wyciąga babkę i kapturka. Oni z tych flaków, tylko tacy mokrzy, trochę klejący, ale przeżyli.
1: Ale to nie był koniec.
0: A co jeszcze było?
1: Pewnie rodzice przestawali ci czytać w tym momencie.
0: Tak, a co się dalej było?
1: Nie mogę powiedzieć na antenie, zwariowałeś?
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam. Let's
7: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronut Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
13: I po reklamie.

0: Babyset, Salomon Eskin w Radiu SK za 26 minut, godzina 17. Michał, mam dobrą wiadomość. Znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jak ja ci pytanie zadałem? Błagam cię, Cinek, ty mi wciskasz pytania jakieś
0: w
1: usta.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale ostatnio pytałeś mnie, jak często prać albo zmieniać pościel.
1: Aha, rzeczywiście, o to pytałem. Jak często prać albo zmieniać pościel?
0: No więc normalnie to tak co 10 dni, 2 tygodnie.
1: Aha.
0: Chyba, że jesteś nadpotliwy albo śpisz ze zwierzętami.
1: Aha.
0: Jesteś troszeczkę nadpotliwy.
1: Aha.
0: Twoja żona śpi z ogierem, to wiem, natomiast nie wiem, czy ty śpisz ze zwierzętami.
1: Nie,
0: czy
1: nie,
0: się
1: nie.
0: Zdarza?
1: My śpimy z żoną w dwóch osobnych śpiworach. Śpiwory jak często trzeba prać?
0: Jeżeli śpicie bez zwierząt w tych śpiworach i nie jesteście nadpotliwi...
1: To akurat różnie.
0: Generalnie, jeżeli się pocisz albo śpisz z koniem, albo to wtedy co kilka dni. Najrzadziej co tydzień.
1: No właśnie, to z tym zwierzęciem to mogłeś zażartować, że w psiworze, a nie śpiworze. Rozumiesz?
0: Zróbmy to jeszcze raz.
1: Dobra.
0: W psiworze to co kilka dni.

0: tu Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Fajna piosenka, ale Christina Aguilera trochę niemiła, a niekulturalna, powiedziałbym.
1: Dlaczego?
0: Bo ostatnio na Instagramie napisałem do niej: hej, Christina. Po angielsku napisałem przez Y, hej, nie?
2: No.
0: Nic. Ani B, ani M, ani kukuryku. Nawet nie polajkowała.
1: Bo
0: nawet nie polajkowała.
1: Kobiety lubią, jak mężczyzna przyjmuje inicjatywę, a ty oddałeś jej piłkę, nie rozgrywając nic. Powinieneś od razu z konkretną propozycją wyjść.
0: Na przykład?
1: Może z pula kopiel? Coś takiego.
0: Może, ale to po angielsku jak będzie? Maybe common bath? Coś takiego?
1: No, coś takiego, no. Nie wiem, jak to się pisze, ale próbuj. Wierzę w ciebie, no miłość zawsze wygra.
0: Aha, za chwilę będzie Dawid Kwiatkowski i Margaret. To może do nich, bo po polsku to będzie łatwiej.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
13: Nie, a powinnam?
12: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
13: I możesz z nich korzystać?
12: Jasne, w każdej chwili.
13: To i ja się zapiszę.
12: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
14: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
15: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
16: A psu na budę, dosłownie.
15: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad, zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
16: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Let's go!
20: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Take me back i Kaigo w Radiu SK. Zawsze jak jest Kaigo, to mówię zawsze ten sam żart i ciekawe, czy ty go pamiętasz, czy ja muszę powtórzyć go.
1: Powtórz go może.
0: Kaigo, czyli po śląsku, gdzie idziesz?
1: A, no, to nie pamiętałem.
0: Aha. Za chwilę newsy w SK.
1: To żart.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Przejnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
9: Szukasz stabilizacji i pewnej wypłaty? Firma Zamef zatrudnia od zaraz. Mamy dla Ciebie stałe zatrudnienie. Dołącz do naszego zespołu jako mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych lub mechanik hydrauliki siłowej. Szukamy również plakaciarzy z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewniamy świetne warunki i stałą pracę na lata. Nie czekaj, zadzwoń już teraz pod numer 502 569 876. Zamef, Twoja bezpieczna przyszłość zawodowa.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: Do 8 stopni pokażą nam toruńskie termometry najbliższej nocy, a jutro w ciągu dnia zobaczymy okolice 25. Zapowiadają toruńscy synoptycy. Słońca na toruńskim niebie również nam jutro nie zabraknie. Taka przyjemna i słoneczna aura utrzyma się w Grodzie Kopernika także w sobotę.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
16: Zbliża się 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje z dróg. Zablokowana jest Krajowa 74 na odcinku Kielce-Opatów w miejscowości Lechów w Świętokrzyskiem. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje Was na objazdy drogami lokalnymi. Sprzętu na razie nie odzyska rolnik z Gliwic, Józef Magiera, który w sierpniu zaorał nową drogę, nie odzyska ciągnika. Tak zdecydował sąd. Sędzia uzasadniał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ciągnik jest potrzebny do pracy w polu. Józef Magiera nie kryje kryje frustracji.
0: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
16: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Mieszkańcy Rzeszowa mogą taniej tankować. Na stacji miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego do końca tygodnia cena benzyny i diesla jest niższa o 15 groszy za litr. Ale taniej zatankować mogą wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
13: Mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca.
16: Mówi Marzena Kłeczek-Krawiec z Urzędu Miasta, a mieszkańcy pomysł popierają.
17: Zawsze dobre rozwiązanie.
18: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
19: Pewno obniżka ceny pomoże.
20: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
19: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
16: Promocja trwa do niedzieli. Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki.
21: SK Torun News.
22: Renata Grudzińska. Jak wygląda parkowanie w Toruniu? Do końca listopada prowadzone są badania miejskich parkingów. Specjaliści sprawdzają m.in. czas postoju czy rodzaje pojazdów. Wyniki mają pomóc w przygotowaniu nowej polityki parkingowej i wskazaniu miejsca pod nowy parking śródmiejski. Toruńscy koszykarze w sobotę rozpoczynają kolejny sezon rozgrywek. Jakie oczekiwania mają kibice?
23: No, jak zawsze, optymistycznie, dużymi nadziejami.
24: Jak najlepszy wynik.
22: Twarde Pierniki zagrają u siebie z Kingiem Szczecin w sobotę o 15.
25: Santa
26: i Korościel,
25: czyli SK w Radiu SK.
27: Mamy 1 października, więc mamy naszą miesięcznicę w Radiu SK. Widzieliśmy zawsze w telewizjach informacyjnych, że oni bardzo fajnie obchodzą tę miesięcznicę i też będziemy świętowali dzisiaj. Tylko piosenkami my. Hitami na czasie, konkretnie Dawid Podsiadło i sezon już teraz w Radiu SK.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w Radiu SK, 12 minut po godzinie 7. Mamy czwartek, 1 października.
1: Jakiej 7?
0: 17.
1: 17.
0: A przepraszam, to przez tą zmianę czasu, która będzie teraz.
1: A mi się wydaje, że
2: znowu
1: to...
2: Znowu będzie. Miało nie być.
1: No właśnie, miało nie być. Jadziu, a za czym ty jesteś? Żeby była zmiana czasu, czy nie?
2: A wiesz co, mnie to nie bez różnicy, bo...
1: Kałaczy ci to, mówiąc brzydko. Okej. Okay. Wiesz co, my dzisiaj mamy z Cinkiem swoją miesięcznicę. Dokładnie miesiąc temu przyszliśmy do Radia SK i chcieliśmy cię tak zapytać, jako osobę z dużo większym doświadczeniem w tym radiu, jak ty oceniasz to nasze tutaj miesięczne pojawienie się?
0: A czy możemy popracować na przykład, wiesz?
2: Wiesz, antenowo, no to nie wiem, bo nie słucham, bo jestem tu, tak?
0: Dziękuję bardzo, na miło.
2: No, a słucham, ale no akurat
0: ale
2: jestem
0: nas.
2: Tu.
1: No, natomiast?
2: Rozmawiam z wami.
1: Tak.
2: A tak, no to wszystko chyba okej.
1: Okay. Naprawdę?
2: No.
1: Bo docierają do nas takie pogłoski, że tu syf się zrobił w studiu.
2: Tylko jak syfu trochę w studio, tak jakoś.
0: A to akurat, Michał, czyli ja w porządku.
2: Tak, no.
1: Bardzo ci dziękujemy.
2: Proszę bardzo.

0: Only You, to jest Deny w Radiu SK. Tymczasem Cinek ma jakąś złotą poradę i mówi, muszę to powiedzieć, to wszystkim nam
1: tak,
0: pomoże.
1: Tak, mój drogi, podziękujesz mi i wy też podziękujecie mi za chwilę, ponieważ znalazłem sposób, jak pozbyć się niechcianych telefonów od telemarketerów.
0: Normalnie, nie odbierasz telefonu.
1: Tak, ale to może być kto inny, nie? Więc warto odebrać. Natomiast jeżeli się po prostu rozłączysz, to nie robisz nic. Jeżeli zablokujesz numer, to telemarketer zadzwoni potem z innego numeru, bo ma taką maszynę do losowania numerów, z których dzwoni. W każdym razie, wystarczy jedna formuła, którą należy powiedzieć po połączeniu systemu z telemarketerem. Ona brzmi tak. Proszę...
0: Nie, czekaj, bo tam są wulgaryzmy pewnie.
1: Nie ma.
0: Nie ma?
1: Nie
0: dobra,
1: ma.
0: No to mów, no.
1: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości. Powtórz.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości.
1: I teraz wszyscy razem.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych.
1: Działa!
0: Teraz załatwiliśmy to wszyscy naraz, to wszyscy telemarketerzy stracili pracę, bo już teraz wszyscy to powiedzieli.
1: Ojejku, przepraszam.
0: Bardzo przepraszam.
1: No nie, mają rodzinę.
0: Poszukacie sobie lepszej. Trzymajcie się tam cieplutko.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Loser to na pewno nie jest o Adamie Małyszu, bo to był winner, zwycięzca. Pojawiają się informacje w sieci o tym, że ten film o Małyszu już tam jest prawie gotowy.
1: Film ma tytuł Adam.
0: Fajne. Druga to część będzie Adam i Ewa. No ale spokojnie.
1: Ja mam wrażenie, że Adam to jest pół tytułu.
0: Aha. No okej. Okay. Słuchaj, ale wiesz co, jeżeli w tym filmie Apoloniusza Tainera nie będzie grał Jerzy Engel, to nie ma sensu.
1: Ja mam obsadę, słuchaj. No. Paweł Koślik zagra Apoloniusza Tainera. Jest trochę podobny.
0: No ale to Jerzy Engel jest Apoloniuszem Tainerem. Jest wręcz teoria, no to że to
1: prawda,
0: jest ta sama osoba.
1: Prawda. Ediego Federera zagra Tomasz Kot ze znanych aktorów.
0: O, to fajnie. Eddie Federer to był ten menager Małysza na początku
1: Piotr
0: tej kariery.
1: Piotr Głowacki zagra Jana Blecharza. Aha. A Michał Królikowski Roberta Mateje.
0: A Ryszard Kalisz zagra Bulę.

0: Little Longer, tu Radio S, Kacinek. Strasznie niefortunna rzecz się stała, bo wiesz, co jedliśmy dzisiaj na obiad?
1: Co jedliśmy?
0: No nie wiesz, co jedliśmy na obiad, jedliśmy na obiad kiełbasę z dzika.
1: No z jelenia akurat, ale
0: co wiesz,
1: tam
0: co się teraz okazało? No. Że jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Kolejny dzień,
1: mogliśmy
0: którego...
1: chociaż jeden dzień, nie ten.
0: No właśnie, kolejny dzień, którego nie świętowaliśmy po walentynkach i urodzinach twojej żony.
1: Ale tak szczerze ci żal? Wyrażasz szczery żal?
0: Nie,
1: ja też nie, absolutnie nie. No bo uważam, że wegetarianizm jest dobry, ale nie dla mnie.
0: Ale bez przesady.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Gotowy na zmianę? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu nadchodzi. Level Sport otwiera się już 3 października w dzielnicy Jar, ulica Forteczna 10. Wpadnij na wielkie otwarcie i wejdź do gry. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
9: Jesteśmy dla ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play 19194.
10: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20/80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
14: A psu na budę. Dosłownie.
13: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
15: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Party Ego.
1: MJ Deli w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam. Uwielbiam super ceny.
6: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
5: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
4: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
5: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
4: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
5: Zdecydowanie tak.
4: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: To jeszcze nie koniec słońca w Toruniu. Zapowiadają toruńscy synoptycy. Jutro także zobaczymy go całkiem sporo na niebie, a wartości na termometrach dobiją do 21 stopni. Podobnie będzie również w sobotę, choć od niedzieli przygotujcie się na ochłodzenie. Może nam też w Toruniu popadać.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Minęła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Mowa o 2-letnim chłopczyku i jego matce, którzy dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. Mężczyzna wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do obojga. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
9: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
12: SK Sport News.
11: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Pekinie. Polak pokonał Lernera Tajna 6-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie zmierzy się z Francuzem Arturem Geon. Mecz jest zaplanowany na jutro na 13. Od drugiej rundy na turnieju zmagania rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Raszyniankę na kortach zobaczymy w sobotę, Maję już jutro z samego rana około 6. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach pokonali Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek.
9: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
12: SK Toruń News.
13: Renata Grudzińska. Do 6 października pracodawcy mogą zgłaszać się na czwarte kujawsko-pomorskie targi pracy w Toruniu. Wydarzenie odbędzie się 20 października w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej. Firmy i instytucje będą mogły zaprezentować oferty pracy i spotkać się z kandydatami. UMK prawie gotowe do rozpoczęcia remontów. W Toruniu modernizacja obejmie rektorat i bibliotekę.
14: To są obiekty zabytkowe, w związku z tym i prace będą bardzo trudne.
13: Mówił rektor Andrzej Tretyn. Remont biblioteki ma zacząć się jeszcze w tej jesień.
12: Imprezka.
6: Imprezka.
12: Imprezka.
6: Eska.
12: Eska.
15: Pierwszy dzień października to dzień polskiej muzyki, dlatego zaczynamy imprezkę od polskiej piosenki. Tylko kochaj mnie to Zalia. Niektórzy mówią, że to jest ulubiona piosenka kardiochirurgów ze względu na słowa, od których się ta piosenka zaczyna. Posłuchajcie. Hanczak.

0: No to skoro ring my bell, no to bardzo proszę, chwytajcie za telefony i dzwońcie 664-402-302. Czekam na was, a na was czekają pytania, na które trzeba odpowiadać słowami zaczynającymi się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to oczywiście byli Age i Mata, specjalna wersja na rynek polski, w sam raz na Dzień Polskiej Muzyki. R&B spolszczone, ring my bell w Radiu SK w imprezce. No sprawdźmy w takim razie, kto się do mnie dodzwonił. Halo, tylko słuchawka przy uchu, żebym cię słyszał. Jak masz na imię? O, już nie masz imienia, bo się rozłączyłeś. No trudno, no to tutaj, halo?
1: Dzień dobry, Anno.
0: Dzień dobry, Anno. Dzisiaj pytanie brzmi, podaj czynność, która relaksuje, na przykład wieczorem w czwartek, na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: Aerobik.
0: O! Mnie akurat by bardzo zmęczył aerobik. Anna, no to lecimy dalej. Co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
1: Na A? Pod łóżkiem?
0: No ja nie wiem, co trzymasz na A pod łóżkiem.
1: Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: 3, 2, 1, niestety czas minął. No to sprawdźmy jeszcze tu. Ach, tu mam pecha, no to jeszcze jeden telefon. Halo, witam. Też mam pecha? Co z tymi telefonami? A tu, halo? Jak masz na imię? Dzień
1: halo.
0: Dobry. Och, dzień dobry. Śmiało, śmiało. Jak masz na imię?
2: Renata.
0: Renata, co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
2: Różaniec.
0: Jeszcze raz?
2: Różaniec.
0: I teraz pytanie, czy trzymamy dlatego, że często odmawiamy, czy odmawiamy odmawiania i dlatego tam leży? Ale lepszy różaniec niż na przykład Ryszard, sąsiad spod Trójki.

0: Temper City w Imprezie w Radiu SK. Teraz panie i panowie, drodzy słuchaczki, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, proszę o powstanie. Tak jest, dzisiaj ta pieśń wybrzmiała na wielu uczelniach. W końcu mamy pierwszy dzień października, więc rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dzisiaj nawet miałem przyjemność prowadzić rozpoczęcie takiego roku akademickiego na jednej z uczelni. Nie był to Uniwersytet Trzeciego Wieku. No i tak spojrzałem sobie na twarze i widziałem to takie trochę zmęczenie, zdenerwowanie, wkurzenie, że wakacje się skończyły i trzeba przyjść na uczelnię. A dopiero patrzyłem na wykładowców, nie na studentów. A tak na serio, słuchajcie, my jesteśmy od tego, żeby wam umilić ten powrót do tej październikowej rzeczywistości i nawet jeżeli nie jesteście studentem, to też się możecie zgłosić do zabawy, w której można zgarnąć elektroniczne gadżety, które ten nowy rok akademicki albo po prostu jesień mogą umilić. Są smartwatche, smartfony, głośniki itp. itd. Wszystkie szczegóły znajdziecie na sk.pl, tam można się zgłosić. Na jutro od rana, słuchajcie, i Jankesa, Kamy i Wiktora. Oni już dawno po studiach albo przed studiami, ale na pewno od 6 rano będą w studiu i będą do was dzwonić. A za chwilę Bibi Rexha i David Guetta.
1: Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: I po reklamie.

0: Imagine Dragons, zawsze spokój, zawsze na czasie, nie? 18.38 na zegarkach, to imprezka Westę. No sprawdźmy, czy będziecie radioaktywni, czyli czy weźmiecie udział w zabawie, którą wam teraz zaproponuję. To jest bardzo kawowy tydzień, ponieważ przedwczoraj mieliśmy Polski Dzień Kawy, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc postanowiłem rozliczyć się z byłymi, swoimi i waszymi. To znaczy was wciągnąć do tej zabawy i trochę porównać byłych do kawy. No właśnie, co jednocześnie można powiedzieć o byłym albo byłej i o kawie? Takie zdanie, które będzie pasowało, wyrwane z kontekstu i do ex, i do kawy. Jestem ciekawy, co wy myślicie, czekam na wasze propozycje, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A zamiast kawy będzie Kolońska i Szlugi? To za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: daliście się wciągnąć Liwce w jej świat. Poza tobą nic, to jest jej hit, który gramy w Radiu SK tuż przed godziną 19 w imprezce. No, daliście się wciągnąć w moją zabawę. A w sumie to i waszą zabawę. Naprawdę dużo głosówek przyszło na Messenger Radia SK. Można wysyłać kolejne w temacie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie. O byłym, o byłej i o kawie. No to zacznijmy jeszcze przed 19. Na dobry początek mocny strzał od Artura.
1: Co można powiedzieć jednocześnie o kawie i o byłej? No, że dobrze się parzyła.
0: Szkoda, że nie w domu.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
7: A psu na budę. Dosłownie.
6: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
7: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Toruń na czasie.
21: Marta Łazarska, w Toruniu można spędzić koncertowy czwartek, a to za sprawą między innymi tego, co dzieje się w klubie NRD. Tam kaskader Edyta Gepard, coś od toruńskiej orkiestry improwizowanej, start 20. Możecie też wybrać się do toruńskiego Lizard Kinga. Tam swoje 20-lecie będzie świętował zespół Manchester. Tu również startujemy o godzinie 20.
22: Muzyką się żyje.
23: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób i wy też tam możecie być. Pojutrze w Katowicach odbędą się piąte urodziny Dob House. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się nie tylko artyści spod tego szyldu, czyli na przykład Gips, ale także specjalnie zaproszeni goście, na przykład Kukon czy Guzior. Kto chce bilety? No dawajcie znać i przekonujcie mnie na Messengerze Radia SK. Bilety wręczam za godzinę w imprezce. Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. A kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Dzisiaj ruszył nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji. Artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. to już jutro, chociaż niektórzy fani już wczoraj dostali nowy album swojego idola. Jutro oficjalna premiera nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego pod tytułem Południe. Zapowiadana była m.in. hitami Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy najnowszą współpracą z Margaret.
0: Imprezka.
23: I ta właśnie współpraca z Margaret, czyli hit Później ci opowiem, już teraz pojawi się w Esce, 2 minuty po godzinie 19, a jutro Dawid w Złotych Tarasach w Warszawie o 14. No Kwiatonator pewnie mają już budziki nastawione. Michał Hanczak, dobry wieczór, to Imprezka.

0: Rozliczamy się dzisiaj w imprezę z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka i tak na wesoło. Mam nadzieję, że żadna była ani żaden były się nie obrażą, chociaż z drugiej strony jak się nawet obrażą, to i tak są przecież ex. Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Kawy, więc dlatego was pytam, co jednocześnie można powiedzieć o waszej bądź waszym ex i o kawie. Dawid?
1: Gorąca, ale strasznie gorzko.
0: Okej, no i były tam dwie literki G, ale jednak coś nie wyszło. Można oczywiście zostawiać swoje głosówki na Messengerze Radia SK w tym temacie. W końcu jakaś pani się pojawiła, bo na razie sami panowie. Justyna?
2: Co można powiedzieć o kawie i o byłym? I tego nie lubię.
0: Radio SK. Krótko mówiąc, było, minęło. No cóż. No to jeszcze w takim razie, Kamil, co można powiedzieć o ex i o byłej?
3: Przynajmniej już nie musisz jej słodzić.

0: ale to chodzi. Już prawie piątek, prawie weekend. Zresztą weekend zaczyna się wesoło. Jutro od godziny 9 będziemy wam to z Kasią Męsierską udowadniać. A to był Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę będzie też taneczny jak Sully Bon. Będzie też nieco spokojniej, bo Glass Animals i Heat Waves wam zagram. A tymczasem Mateusz poprosił o pozdrowienia, ponieważ właśnie zatankował na stacji benzynowej, wraca do domu, jest trochę i zbulwersowany, i zmartwiony, i zauważył, że ostatnio na tej stacji benzynowej to bywa częściej niż urodziny w domu. No tak, no stacja benzynowa twoim drugim domem, drogi kierowco, trzymajcie się tam jakoś. No i wiadomo, jak się teraz na stacjach benzynowych z panią czy panem przy kasie żegnamy. Do jutra.
1: Promocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale
3: nie wiesz gdzie?
2: Odlot
1: Ślizne Tajne!
3: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
12: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej.

0: dziwna. No, kto tak nie powiedział o swojej byłej, prawda, panowie i panie? Daria Zawiałow na antenie Radia SK. Nie, ona nie jest moją byłą absolutnie. Jest cały czas aktualną, jedną z ulubionych piosenkarek. 16 minut do godziny 20. Imprezka, Hanczak z tej strony. Rozliczamy się dzisiaj z byłymi. Czas domknąć ten temat. Międzynarodowy Dzień Kawy w kalendarzu, więc co jednocześnie można powiedzieć o X i o kawie? To może na początek Piotrek?
1: O kawie i o byłej. Sparzyłem się.
0: No tak, no. Przykro. Ale co nas nie zabija, to nas wzmacnia, także w następnych związkach będziesz bardziej czujny. No to w takim razie jeszcze Zbyszek. Co można powiedzieć jednocześnie o byłej, byłym i o kawie?
2: Na początku było gorąco, ale szybko ostygło. Pozdrawiam.
0: O właśnie, czasami jak coś się zaczyna tak szybko, nagle, to potem wiadomo, co nagle, to po diable. No to jeszcze jedna ostatnia już głosu w tym temacie.
3: Cześć, tu Mariusz.
0: Hej.
3: Co mogę powiedzieć o kawie i swojej byłej? Podnoszą ciśnienie.
0: Ale niektórzy mówią, że regularna konsumpcja jest dobra dla zdrowia. Powiedziałem to na głos? No to sorry.

Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ta nowość od Rosey, New Trick, to idealnie pasuje do zespołu cheerleaderek, żeby do tego właśnie robić te układy cheerleaderskie. Gdybym był cheerleaderką, to bym do tego ułożył układ. Ale nie jestem cheerleaderką, nie mam pompona żadnego w sumie. No dobra, nie mam. Ale kto wie, no może w przyszłości zobaczymy jakieś układy do tego numeru. Za chwilę 20, za chwilę też do kogoś z was trafią zaproszenia na sobotnie urodziny, piąte urodziny Dophouse. Jeszcze można się dopchać na Messengerze Radia SK i głosówką na przykład mnie przekonać, że do was powinny te bilety trafić. A potem gramy dalej, między innymi będzie Margaret.

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo! Co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
11: Łakocie. Z delikatesów centrum.
12: Do środy bombonierka Tofifi. 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
13: I po reklamie.
14: Toruń na czasie.
15: Marta Łazarska, piątkowy wieczór w Toruniu nie musi być nudny, a są propozycje i dla fanów muzyki, i dla fanów książki. Pierwsza propozycja to koncert grupy The Legacy, czyli Tribute to Iron Maiden. To w Kombinacie Kultury, otwarcie bram od godziny 18. O tej samej porze możecie wybrać się na spotkanie z Agnieszką Bocian w Książnicy Kopernikańskiej. Będziecie mogli posłuchać, jak autorka opisuje m.in. bydgoskie czy toruńską starówkę.
16: Muzyką się żyje.
17: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. Wcześniej, bo już w tę sobotę w Katowicach piąte urodziny Dope House. No to kto się tam dopcha?
18: Hejka, w sumie razem z narzeczonym chętnie wybralibyśmy się na piątą urodzinę Dope House, gdzie m.in. zagra Kukon. Ostatni raz Kukona słuchałam na Red Bull Sand Clash, gdzie walczył z Okim i wygrał. I w sumie może bym się do niego przekonała i do jego muzyki? Pozdrawiam.
17: Ola, no dobra, no to spróbuj w takim razie. Jedziesz do Katowic na te urodziny, chyba że jesteś z Katowic. Jeszcze głosówka od Grzesia.
19: W sobotę obchodzę swoje urodziny. No i moja żona pewnie chciałaby zaprosić całą naszą rodzinę. Musiałbym spędzić cały dzień w kuchni, mycie garów, sprzątanie, gotowanie, pieczenie, smażenie. Zamiast tego chętnie jednak chciałbym świętować swoje urodziny z gipsem, z uziorem w klubie i z moją żoną.
17: O, fajnie, że dodałeś, że z żoną też, bo inaczej to byś świętował, ale z gipsem na ręku prawdopodobnie, no.
1: Impreska.
17: Grzegorz, też dostajesz podwójne zaproszenie. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. No dobrze, no to 2 minuty po 20 gramy dalej. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, więc zaczynamy od piosenki po polsku. To Prima Ballerina od Margaret. No i jeszcze po polsku zagram nowość od Roxy za chwilę. Tu Hanczak, witajcie.

0: Ścieżka dźwiękowa różnych szalonych przygód, co nie? Right Round, Florida i Kesha.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To jest hasło, które znacie nie od dziś i to jest tytuł programu, który od jakiegoś czasu pojawia się w czwartkowe wieczory po 23 na antenie Radia SK, kiedy gramy wam same premiery. Prawie jedna za drugą. Te, które właśnie wyszły i te, które wychodzą o północy, bo często rzeczywiście jest czwartku na piątek, te nowości się pojawiają i my te najlepsze od razu wam gramy, a konkretnie Mati Fuczyło. W jego imieniu już teraz zapraszam, ale ja wam też coś nowego zagram. Piosenkę, która jest absolutnie na czasie, bo Roxy nagrała hit pod tytułem Jesień trwa. Na razie złota polska jesień bym dodał. Trwa i niech trwa jak najdłużej, bez końca, jak jest w podtytule tej piosenki. No to sprawdźmy, jak brzmi nowa Roxy.

0: To Sylwia Grzeszczak oczywiście na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę Panic at the Disco, a także nowość od Miley Cyrus, a że dzisiaj czwartek, nie zapomniałem. Ostatnio w imprezce ogłaszam nieowocowe czwartki rodem z korporacji, a pozdrowieniowe czwartki. Jak za starych, dawnych, dobrych czasów po prostu można kogoś na antenie Eski pozdrowić. Czy to z jakiejś okazji, czy zupełnie bez. Może się kryje też jakaś historia, którą przy okazji chcecie przekazać. Proszę bardzo, jestem do waszej dyspozycji. Messenger Radia SK też, tam można zostawić głosów.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych.

0: Carla Fernandez też wydała nowy singiel, być może dzisiaj po 23 też się pojawi w programie Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce. Zobaczymy i usłyszymy. 16 minut do 21, więc to jest ten moment, ten czas, kiedy rozpoczynam pozdrowieniowy czwartek. 664-402-302. Można zadzwonić, kogoś pozdrowić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś okazję, imieniny, urodziny, albo tylko wam zdaną okazję. Albo na przykład kogoś bardzo kochacie, ale jest daleko. Dzwońcie właśnie teraz, a chociaż widzę, że też mam wiadomość na Messengerze od Pawła.
1: Z okazji Dnia Kawy pozdrawiam i dziękuję wszystkim baristom. Nawet nie wiecie, jak często ratujecie życie.
0: Coś w tym jest. Na dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy, przedwczoraj Polski Dzień Kawy, także bardzo kawowy tydzień. Ciekawy jestem, czy można barista albo baristkę zaprosić na kawę, czy raczej od razu z góry odmówią, bo na co dzień za dużo już tej kawy mają. No dobrze, słuchajcie, telefon na razie milczy, może za chwilę się odezwie. Nikt nie chce nikogo pozdrowić, aż dziwne. Albo zepsułem telefon. No to grajmy dalej, a może za chwilę się odblokuje. Fly High, Tobi Romeo już teraz.

0: Chłopaki, niech płaczą i niech pozdrawiają. Odblokował mi się telefon w Radiu SK w pozdrowienia we czwartek.
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić żonę Patrycję, córkę Olę i Monikę i brata bliźniaka, który niedawno łącznie ze mną obchodził 50. urodziny. Jacek.
0: Pozdrowienia. Pozdrowienia też dla tych, którzy na nocnej zmianie. Jola, o tobie mówię.
2: SK.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Toruń na czasie.
10: Marta Łazarska, jeżeli chcielibyście spędzić wieczór piątkowy pod znakiem koncertów, no to w Toruniu jak najbardziej da się to zrobić. O 19 możecie wybrać się do Centrum Kultury Dwór Artusa, tam w ramach Metropolis Jazz Festival Showcase Marta Cynk-Mikołajewska i Adam Chomiuk. O 19 możecie też ruszyć na toruńskie Jordanki, tam Toruńska Orkiestra Symfoniczna będzie świętowała Międzynarodowy Dzień Muzyki. No jak świętować? To oczywiście muzycznie.

0: News. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia, jest Bryska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
1: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
1: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
1: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków, oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
1: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
1: Ja myślę, że tak, no nowy single Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie szkła, no to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
1: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
1: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych, łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
1: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
1: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
1: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
1: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
1: Tak, była, bo jeszcze
0: z Januszem Walczukiem.
1: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle... Nie wiem nawet jak to nazwać. Taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem. Fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
1: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa i duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
1: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
1: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce, i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
1: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
1: Oj, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
1: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
1: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek. Ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
1: tak,
0: że
1: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
1: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
1: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość, więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
1: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
1: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
1: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
1: Ja też dziękuję.
2: SK Toruń News. Renata Grudzińska. Październik zawitał do Torunia i oznacza to tylko jedno. Miasto Kopernika przejmują studenci. W tym roku UMK ogłosiło rekordową rekrutację. Wynika to oczywiście z liczniejszego rocznika maturzystów. Uczelnia jednak nadal przyciąga studentów, szczególnie kierunków lekarskich, mówi rzecznik UMK Patryk Tomaszewski.
3: Ten rok jest specyficzny, ponieważ mamy więcej abiturientów, więc na pierwszym stopniu zaczyna znacznie więcej studentów. To jest o 500 osób więcej niż w ubiegłym roku. Generalnie chętnych było więcej o 36%, ale studenci składają dokumenty na różne uczelnie, więc jeżeli chodzi o Toruń, statystycznie mamy 13% więcej studentów pierwszego stopnia. Na drugim stopniu jeszcze pełnych wyników nie mamy. Drugi stopień generalnie cieszy się trochę mniejszą popularnością. Wynika to z tego, że część osób młodych wchodzi na rynek pracy z licencjatem, uznając, że magisterium nie jest tak bardzo konieczne. Kierunki, jakie są najbardziej popularne, to oczywiście prawie każdy marzy, żeby zostać lekarzem, a jak nie lekarzem, to dentystą. Na pierwszym miejscu są dentyści, 44 osoby na miejsce. Oczywiście no to jest tak duża konkurencja, że wielu tych marzeń nie spełni. Rehabilitacja, psychologia, prawo, to są stałe kierunki, które cieszą się popularnością. Przed nami zadanie, aby bardziej kreować kierunki na drugim stopniu magisterskie, żeby więcej osób po studiach licencjackich zostawało w Toruniu, w regionie. Uczelnia zachęca, żeby przychodziło studentów jak najwięcej. Mamy możliwości z boomu demograficznego, gdzie studentów było około 40 tysięcy, w tej chwili mamy 18 tysięcy, więc mamy jeszcze zasoby, żeby kształcić więcej osób. Oczywiście mniej studentów to są pewne plusy, ponieważ zajęcia kończą się wcześniej. My pamiętamy ze swoich roczników, że kończyliśmy 18, teraz zazwyczaj jest to godzina 15, więc jeszcze zostaje sporo dnia, żeby robić coś innego.
2: Z rekordowej rekrutacji cieszy się także rektor UMK Andrzej Treten, który wspomina także o tym, że uczelnia po raz kolejny startuje w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.
4: Niestety nie wszyscy mogli zostać naszymi studentami, gdyż w tym roku mieliśmy rekordowy nabór, bo 7 tysięcy więcej się zgłosiło i na przykład na stomatologię 44 osoby ubiegały się o jedno miejsce. Chyba w historii nie mieliśmy takiego wyniku, ale cieszymy się, że tyle młodych ludzi wybrało nasz uniwersytet. Oczywiście mamy nadzieję, że po raz drugi znajdziemy się wśród 10 laureatów uczelni badawczej. Byliśmy na przesłuchaniu 2 tygodnie temu w Warszawie. Przygotowaliśmy bardzo dobry projekt i wypadliśmy dobrze, więc tak oceniając, myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni na kolejne 6 lat.
2: Co więcej, na UMK czas również na remonty.
4: Ster na Bydgoszcz. Przede wszystkim te inwestycje mają miejsce w Bydgoszczy. Gorszy w Kolegium Medicum oraz w 2 szpitalach klinicznych. Te inwestycje, modernizacje będą kosztowały nas około 500 000 000 zł w Bydgoszczy, ale w większości to są środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, z Krajowego Programu Operacyjnego. Powstało już, tak, Centrum Stomatologii za ponad 105 milionów złotych, które wznieśliśmy w ciągu jednego roku, tak. Powstaje również Centrum Leczenia Dzieci na terenie szpitala Jurasza i wreszcie będziemy mogli dokończyć wieloletni plan rozbudowy szpitala Biziela. Natomiast u nas musimy dokonać termomodernizacji 2 ostatnich budynków, to jest rektoratu i biblioteki głównej. To są obiekty zabytkowe, w związku z tym i prace będą bardzo trudne i bardzo kosztowne. Wszystkie te inwestycje, modernizacje będą kosztowały uniwersytet blisko 700 milionów złotych. Więcej niż 600, blisko 700 milionów, czyli sięgamy już miliarda.
2: Remonty remontami, rekrutacja rekrutacją, a jak czują się nowi studenci na UMK? Dlaczego wybrali akurat te uczelnie?
5: Co będziecie studiować?
6: Automatyka i robotyka.
7: Ja na psychologii, my obaj z Ciechocinka jesteśmy chłopaki.
8: Filologię angielską.
9: Ja gospodarkę przestrzenną.
10: Teologię.
11: A jakiś stres przed rozpoczęciem jest, przed tym pierwszym rokiem?
6: Myślę, że na pewno, jednak pierwszy rok automatyki i robotyki to lecenie z materiałem typowo teoretycznym. Jednak to będą same zajęcia z matematyki rozszerzonej, z fizyki ogólnej, przedmioty czysto techniczne, jakieś mechanika, mechatronika, elektryka, elektronika. Zaczynam się dopiero od drugiego roku, więc dwa semestry trzeba przejść i tak naprawdę nie odpaść na nauce dosyć ciężkiej, obszernej teorii.
7: Ja muszę powiedzieć, że wczoraj w ogóle nie pamiętałem, nie byłem sobie tak w mózgu, sobie nie przestawiłem, że zaczynam dzisiaj studia. A w ogóle dla mnie to w ogóle nic nie ma, ja się w ogóle nie stresuję.
10: To jest nowa sytuacja i trudno mi się zaadaptować czasami do nowych sytuacji i muszę zobaczyć, jak to wygląda.
8: No trochę stres, ale cieszę się na nowy początek.
9: Dobrze się nastawiam, myślę, że te studia będą całkiem fajnym czasem i tutaj nie będzie jakichś problemów.
12: Jestem podekscytowana, trochę się boję, ale myślę, że będzie wszystko okej i Toruń też jest bliskim miastem dla mnie i dlatego wybrałam tą uczelnię.
13: Będę starał się uczyć, żeby zdać studia, co?
0: No, jest stresik. Nowe miasto, nowi ludzie.
11: A skąd wybór UMK? Dlaczego ta uczelnia?
14: Po pierwsze, moja dziewczyna to studiuje. Po drugie, muszę przyznać, że jak porównałem sobie warunki na kilku uczelniach, no to tutaj po prostu wygrało.
11: A dlaczego Toruń?
6: Po pierwsze, dojazd jest całkiem zacny, bym powiedział. No, jednak z Ciechocinka jest się skazanym albo na Toruń, albo na Włocławek, jeżeli nie chce się jakoś bardzo podróżować daleko od domu.
9: Mieszkam w Toruniu, tu mam rodzinę, dziewczynę i wiążę przyszłość z tym miastem. Także to był najlepszy wybór dla mnie.
7: Po prostu Toruń to jest piękne miasto, które no jedno z najlepszych, o ile nie najlepsze miasto. Co? Chyba to był najlepszy wybór.
0: Bardziej mi siostra pociągnęła, tak powiedzmy. Ale jest to duże miasto, ale nie ma jakoś wieżowców, nie ma dużo ruchu. Więc takie jest przyjemne.
14: Mogę przyznać, ja raczej podchodzę do tego na spokojnie. Miasto przyjemne, nie ma tu nic, co by było jakoś potwornie zaskakujące.
2: Na UMK podczas rozpoczęcia roku akademickiego była obecna nasza reporterka Maria Nowak.
15: SK Toruń.
2: Toruńscy koszykarze w najbliższy weekend ruszają na parkiet i rozpoczną sezon 2026-2027. Poprzedni zakończyli na 12. miejscu w tabeli, a mistrzem Polski została Legia Warszawa. Jednak w wakacje zaszło parę zmian w składzie. Przede wszystkim wrócił Wiktor Gadefors, bardzo dobrze znany toruńskim kibicom. Nieco mniej szczęścia w przygotowaniach do sezonu miał Maksymilian Wilczek, który doznał kontuzji i na razie jest wykluczony z treningów i gry. Mimo wszystko kibice pozostają optymistami przed rozpoczynającym się sezonem. Rozmawiała z nim mi nasza reporterka Maria Nowak.
11: Pierwszy raz na koszkówce? Nie, no widzę, że szalik jest, bluza.
16: Postali bywalcy już.
11: I jak przed tym sezonem nastroje?
16: No jak zawsze, optymistycznie, dużymi nadziejami. Bardzo liczymy na dobrą koszykówkę.
17: Oczekiwania? Oczekiwania są chyba zawsze takie same, no, jak najlepszy wynik. A jak będzie, parkiet zweryfikuje. Wszystkie drużyny wydają się mocne. Jak to wypadnie na tle innych, zobaczymy.
18: My jako kibice zawsze mamy duże oczekiwania.
19: Oczekiwania? Oczekiwania są takie, żeby być w ósemce, żeby sobie pograć w playoffach. W playoffach bywa różnie. Czwórka to chyba jest finał naszych marzeń jak na ten sezon, nie? Czekamy na dalszy rozwój. Przyszłe sezony, mam nadzieję, będą trochę lepsze jeszcze.
20: Jak zawsze, bardzo dobre.
11: Playoffy?
20: No, oczywiście. Nawet medal. A czemu nie?
11: Trzeba wysoko mierzyć.
20: Tak.
11: A skład jak pan ocenia? Jeden zawodnik wrócił, myślę, że wszyscy się cieszą z tego.
16: Tak, tak. Powrót jest mocny. Tego chyba nam zabrakło w ubiegłym sezonie. Bo teraz jeszcze ta kontuzja troszeczkę nam pokrzyżowała plany, ale myślę, że pomimo tego tutaj mamy dobry skład, no żebyśmy jednak powalczyli nawet z najlepszymi.
11: Te play-offy jednak by się przydały w tym sezonie.
16: Jestem przekonany, że będą.
21: Skład wydaje się być na papierze mocniejszy, ale jak to życie i liga nasza weryfikuje, że nie zawsze budżet czy skład na papierze gra, ale jesteśmy na dobrej nadze z klubem. będziemy kibicować od początku do końca.
18: Bez względu na wynik, jaki onkolwiek będzie, my zawsze będziemy.
1: Ale jednak podejrzewam, że te play-offy gdzieś tam krążą z tyłu głowy.
18: Zawsze, no, pewnie, że tak. No. Raz, że z punktu widzenia kibica zawsze sezon się wydłuża. Dwa, zawsze jest fajnie mieć play-offy, obojętnie. Także, no. A jeszcze nikt wygrywać później, no to fenomenalnie.
19: Jestem trochę marudny, bo mi zawsze w składzie brakuje typowej jedynki, której nie mamy niestety od wielu lat. No ale Suba ma jakiś pomysł na szybsze granie, także może coś z tego wyjdzie.
1: Czyli co, czekamy na play-offy?
19: No nie, no czekamy ogólnie na cały sezon, bo chętnych do play-offów jest trochę więcej, ale wydaje mi się, że można o to powalczyć.
20: Bardzo ciekawe i dobry. Wystarczy, że jest boss. Także to już połowa sukcesu. Trener druga, także brąz minimum.
2: Ostatni sparing przed rozpoczęciem sezonu Twarde Pierniki rozegrały w Toruniu z Arką Gdynia. Spotkanie zakończyło się remisem 100-100. Teraz czas już na pierwszy mecz. Ten odbędzie się w najbliższą sobotę 3 października w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń z Kingiem Szczecin. Początek o godzinie 15.
15: SK Toruń.
2: Wirtualny pomocnik domu, szafa, która wybiera nam strój na dany dzień, albo automatyczny wózek. Wszystko zaczęło się od kreatywnego pomysłu. Do jego pobudzania zapraszają organizatorzy konkursu Mój Innowacyjny Wynalazek. To projekt dla szkół podstawowych, który organizuje Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. W jaki sposób toruńscy uczniowie mogą się zgłaszać i jakie zmiany towarzyszą tej edycji, mówi nam Agnieszka Dankowska.
5: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy po raz ósmy organizuje konkurs Mój Innowacyjny Wynalazek. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest, gdybyśmy mogły powiedzieć, na czym ten konkurs polega i do kogo jest skierowany.
22: Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego w dwóch kategoriach wiekowych z klas 1-3 oraz 4-8. Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności i pomysłowości u dzieci oraz rozwijanie ich pasji i umiejętności technicznych.
5: No to w jaki sposób tę kreatywność będziemy pobudzać?
22: Czekamy na pracę dzieci, które będą przedstawiały wynalazki w formie 3D, czyli to będą przestrzenne prace. W tym roku ułatwiliśmy też możliwość zgłaszania tych prac konkursowych poprzez nadsyłanie ich zdjęć na naszej stronie internetowej wynalazek.kpfp.org.pl.
5: To już jest ósma odsłona tego konkursu. Przez ostatnie kilka tych innowacyjnych wynalazków trochę udało się zebrać. Czy jest coś takiego, co szczególnie zapadło Ci w pamięć?
22: Tak, tych prac z roku na rok wpływa do nas coraz więcej. Są przeróżne. Takie prace, które szczególnie utkwiły nam w pamięci, to na przykład automatyczny podlewacz do kwiatów, ponieważ ten wynalazek działał. Kolejny taki wynalazek to na przykład ekozabawkomat. Była tutaj możliwość wrzucania plastiku i odbierania w zamiast zabawki. Kolejna taka praca to na przykład opaska dla osób w spektrum autyzmu lub inteligentne koszy na śmieci.
5: No właśnie, bo bardzo często tych najmłodszych inspirują potrzeby ich najbliższego otoczenia, bo pamiętam sytuację, że na przykład dziecko z poprzednich edycji mówiło o tym, że mama często wyjeżdża i zapomina o podlewaniu kwiatów, albo że taka opaska, która odczytuje emocje, była skierowana dla brata czy siostry, właśnie które było w spektrum autyzmu.
22: Tak, były też kolejne prace, które widać było, że odpowiadają na potrzeby dzieci. Chłopiec, który miał młodsze rodzeństwo, przygotował wózek, który miał automatycznie wozić jego młodszą siostrę.
5: To powiedzmy trochę o tej technicznej formie, no bo w tym roku odchodzimy od rysunków, które były bardzo popularne, szczególnie wśród młodszych uczestników konkursu. No teraz musimy zabrać się za prototypowanie naszego wynalazku. No i w jaki sposób możemy to zrobić, tak żeby załapać się na konkurs?
22: Czekamy na prace fizyczne, modele 3D. Makiety wynalazków mogą być stworzone z kartonów, z plasteliny, z wszystkiego, co mamy dostępne tak naprawdę w domu.
5: Też widziałam, że jest opcja na pracę zespołową.
22: Tak, dopuszczamy w tym roku również prace zespołowe, maksymalnie 3-osobowe, ale również prace indywidualne.
5: Doceniamy też nauczycieli, którzy no, będą patronować ten przebieg cały kreatywno-inżynieryjny. W jaki sposób oni będą docenieni? Bo to już któryś raz, kiedy właśnie też na nich patrzycie takim przyjaznym okiem.
22: Tak, wiemy, że praca nauczyciela jest również wymagająca i chcemy docenić tych nauczycieli, którzy też się zaangażują w ten cały proces, będą wspierać uczniów i zachęcać do udziału w konkursie. I uczniowie, którzy wskażą dobrowolnie największą liczbę nauczycieli, to ten nauczyciel zostanie przez nas doceniony.
5: To jeszcze powiedzmy,
22: tak w telegraficznym skrócie, jak wygląda kwestia zgłoszeń, do kiedy, w jaki sposób, co takie zgłoszenie powinno zawierać.
3: Na pracę czekamy do 15 października. Wystarczy przesłać zdjęcie lub skan pracy, zaznaczyć wszystkie potrzebne zgody konkursowe na naszej stronie internetowej i przesłać ten formularz internetowy na stronie wynalazek.kpfp.org.pl.
22: Te najlepsze projekty będą docenione podczas finałowej gali 6 listopada. To też często okazja, żebyśmy my zobaczyli, jak nie tylko wyglądają te projekty, ale przede wszystkim jak działają, bo niektóre rzeczy naprawdę mogą zaskoczyć taką ciekawą formą i no, ciekawym pomysłem.
3: Tak, zwycięzców poprosimy o przywiezienie ze sobą swoich wynalazków, bo jeszcze dodam, że z tych prac zostanie później stworzony kalendarz na kolejny rok, więc to jest też dodatkowe takie wyróżnienie dla tych dzieci.
22: Gdybyśmy mieli zachęcić uczniów z Kujawsko-Pomorskiego do tego, żeby spróbowali swoich sił, pobudzili swoją kreatywność, poszukali czegoś, co ich zainspiruje do tego, żeby no, ułatwić sobie życie, a być może zostać no, wynalazcą zawodowym w przyszłości.
3: Zachęcam, jeżeli dzieci mają jakiś pomysł na wynalazek, który ułatwi życie, pomoże środowisku lub po prostu jest fajny, żeby przesłali do nas.
4: Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października, a szczegóły na wynalazek.kpfp.org.pl.
15: SK Toruń.
4: Do 6 października pracodawcy mogą zgłaszać się na 4. Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Wydarzenie odbędzie się 20 października w Centrum Targowym Park przy Żosie Bydgoskiej. Firmy i instytucje będą mogły zaprezentować oferty pracy i spotkać się z kandydatami. Zapisy i udział są bezpłatne, a po więcej szczegółów odsyłam Was już bezpośrednio na stronę miejską torun.pl.
15: SK Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu ujawniło plany na sezon jesienny. Poinformowano przede wszystkim o nadchodzących koncertach, wystawach i spotkaniach. Szczegółowo mówią o tym dyrektor Odnowy Roman Tondel i Małgorzata Tarkowska-Kochańska.
10: Jednym z takich pierwszych, o których chcemy powiedzieć, to spotkanie z Maciejem Kaweckim, postacią, która jest bardzo popularna szczególnie w internecie, jak to postaci znane z środowiska internetowego i influencerskiego. Oczywiście też budzi skrajne emocje, ale jest przede wszystkim znany z popularyzacji innowacji i nauki. Już 3 października będziemy mieli szansę spotkać się z nim tutaj, na tej scenie i wyrobić sobie opinię o jego działalności osobiście. 9 października, nieco później, zupełnie inny klimat. Bracia Figo Fagot, zespół doskonale znany. Zespół, który także w ostatnich latach wybierali studenci na swoje wydarzenia, takie jak Juvenalia, więc to propozycja na bardzo szerokiego grona odbiorców. Dosyć szalona muzyka, ale mająca naprawdę duże grono fanów, więc prawdopodobnie stara sala, ta duża sala Odnowy wypełni się po brzegi.
23: Taki koncert, gdzie naprawdę Odnowa tętni życiem. 11 października Lech Janerka. Myślę, że tego artysty nie trzeba przedstawiać nikomu, ale jest to taki koncert, którego myślę nie można przegapić. Po 40 latach na scenie Lech Janerka postanowił zakończyć swoją karierę muzyczną i to nie jest żart ani chwyt marketingowy. Zdradzę tutaj może takie kulisy organizacji tego koncertu. Lech Janerka tę trasę organizuje samodzielnie. Postanowił wybrać kilka miejsc z całej Polski, do których chciałby wrócić. I w ten sposób trafił do nas i poprosił nas o organizację tego koncertu. Wyjątkowy koncert 40 lat na scenie, koncert podsumowujący jego ciekawą karierę muzyczną. Dla wielu Lech Janerka jest tak naprawdę mistrzem polskiej sceny muzycznej.
10: Wydaje mi się, że Lech Janerka dotrzymuje też słowa, więc to rzeczywiście może być ostatni koncert Lecha Janerki w Odnowie, jeden z ostatnich koncertów w jego bogatej artystycznej karierze. Październik to oczywiście też czas, w którym nie może zabraknąć tak znaczącego dla Odnowy punktu programu jak Jazz Odnowa Festival w tym roku od 13 do 17 października. Tym razem tylko i wyłącznie w Odnowie, a koncert wieńczący ten festiwal to koncert String Connection 17 października z Krzesimirem Dębskim na czele. To oczywiście punkt obowiązkowy dla wszystkich fanów jazzu, a jak wiemy w ostatnich miesiącach Toruń stawia na jazz i myślę, że Odnowa w październiku udowodni, że jazz nadal jest w tym miejscu ważnym punktem, że żyje ten festiwal nadal. 27 października?
23: Tak, kolejny ciekawy element naszego programu, Adam van Bendler. Nie mogło zabraknąć stand-upu, który jest tak bardzo popularny i tej jesieni w Odnowie kilka stand-upów, o których opowiemy. Adam przyjeżdża do nas ze swoim nowym programem AD Full HD. Już w samej nazwie humorystycznie nawiązuje do o ADHD i w swoim programie zastanawia się nad tym, czy tak naprawdę, czy to jest trafna diagnoza, czy to jest tylko tak naprawdę poszukiwanie jakiejś ucieczki i wytłumaczeń swoich zachowań.
10: Można spodziewać się, że ta sala, w której odbędzie się ten występ, wypełni się do ostatniego miejsca. 6 listopada Anien i Mighties to propozycja z gatunku bliższego hip-hopowi i skierowanego raczej do młodszego odbiorcy. Dwaj wykonawcy popularni przede wszystkim dzięki działalności internetowej i telewizyjnej. Ubiegłoroczny koncert pokazał nam, że mają grono naprawdę wiernych fanów.
23: Tak, ja myślę, że to będzie taki koncert, gdzie już od wczesnych godzin porannych fanki będą wiernie czekały, żeby zająć pierwsze miejsca przy scenie.
10: 13 listopada zespół Happy Set.
23: I to wyjątkowa trasa. Trasa jubileuszowa, 25 lat na scenie. Zespół wpadł na genialny pomysł. Postanowili zagrać wszystkie piosenki, a mają ich ponad 100. Dlatego każdy koncert będzie unikalny. Każdy będzie miał przygotowaną swoją własną setlistę. Jest to takie swoiste podsumowanie, a zespół Happy Set wraca do nas regularnie.
10: 14 listopada Wojtek Szumański. Dłuższego czasu mówiliśmy o tym, że chcemy wiele swoich propozycji programowych skierować do odbiorców młodszych i to jest jedna z nich. To także twórca, który rozpoczął swoją drogę od internetu, ale to twórca, który już teraz coraz odważniej wchodzi w świat koncertów w takich miejscach jak Odnowa i sprzedaż biletów także wskazuje na to, że grono odbiorców jego twórczości jest bardzo duże. To kompozytor, muzyk, wokalista. Zapraszamy wszystkich 14 listopada na koncert Wojtka Szumańskiego. I dla nas wyjątkowe wydarzenie. 15 listopada na tej scenie będziemy mieli szansę wrócić do projektu, który wypłynął z Odnowy i który był realizowany w te wakacje, czyli wyprawy na Spitsbergen z zespołem Organek, zespołem, który w tamtym miejscu zrealizował nie tylko krótki, półgodzinny koncert, ale także i materiał do swojego teledysku, a także materiał do filmu dokumentalnego. Więcej może jeszcze o tym wydarzeniu powie Gosia.
23: Był to wyjątkowy projekt, myślę, że dla nas wszystkich, ale też dla całego świata, bo opowiada o bardzo istotnych zmianach klimatycznych. Jest to, myślę, projekt wyjątkowy.
10: Kolejna propozycja programowa, może nie najważniejsza w naszym programie. Odwiedzi nas 17 listopada Wiktor Sumliński. Więc Wiktor w swojej odsłonie stand-upowej pojawi się w Odnowie 17 listopada. 19?
23: Błażej Krajewski, kolejny stand-up. Ja uwielbiam stand-upy Błażeja. Będzie tutaj u nas z nowym programem. Natomiast na pewno nie zabraknie charakterystycznego dla niego odgrywania różnych głosów i ról. Myślę, że on się fantastycznie wciela w różne postaci.
10: 20 listopada to pierwszy dzień Toruń Blues Meeting, 36. edycja tego festiwalu. Jedną z gwiazd tego wydarzenia będzie Brian Templeton Band. Oczywiście nie zabraknie wielu znaczących bluesowych składów. Toruń Blues Meeting po raz 36. w Odnowie.
23: Wyjątkowy koncert zespołu Bokka. Bokka powraca na deski Odnowy. Jest to bardzo ciekawy projekt muzyczny. Od początku artyści bardzo dbają o swoją anonimowość. Dlaczego? Powtarzają, że chcą, aby to muzyka była na pierwszym planie i nieważne tak naprawdę, kim oni są. Stąd też ich koncerty przypominają nieco spektakle. Artyści występują w maskach, a ich muzyka łączy przeróżne style. Muzykę elektroniczną, rock alternatywny, synpop. Także jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja koncertowa. Muzycy przyjeżdżają do nas, promując swoją najnowszą płytę wydaną w 2025 roku, White Room.
10: Ale to nie koniec wydarzeń w Odnowie.
23: Daria ze Śląska. To taka moja perełka. Myślę, że jedna z najciekawszych wokalistek polskich. Daria przyjeżdża promować swoją trzecią płytę. Zagra w ponad 20 miastach trasę koncertową. Myślę, że jej koncerty są bardzo wzruszające, wyjątkowe, a Daria jest jedną z najbardziej autentycznych też autorek tekstów i ja uwielbiam teksty jej piosenek, także zapraszam serdecznie.
10: 4-6 grudnia to Festiwal Sztuka Natury.
23: Tak, wystawa, która już na stałe u nas zagościła od kilku lat. Cały festiwal tutaj organizuje zarówno pokazy, jak i właśnie wystawę pokonkursową. Będziemy mieli okazję zobaczyć niezwykle ciekawe fotografie fauny i flory.
10: To także okazja do tego, żeby zapoznać się z nowinkami, jeżeli chodzi o sprzęt, który można wykorzystywać w tej pasji, jak i też posłuchać tych, którzy będą mieli szansę wystąpić na tymże festiwalu. Początek grudnia to już od wielu, wielu lat jest właśnie to wydarzenie. Chociaż początek grudnia w ostatnich latach to także stosunkowo młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się inicjatywa studencka, czyli Ogólnopolski Przegląd Kultury Studenckiej. Na tej mapie wydarzeń studenckich w naszym kraju wydaje się, że OPKS, bo tak w skrócie jest to najczęściej nazywane, nazywane, coraz odważniej rozpycha się i odgrywa coraz ważniejszą rolę w świecie kultury studenckiej. Wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć, jak ta kultura się rozwija, czy jeszcze żyje i co ciekawego w kulturze studenckiej, zapraszamy na OPKS.
23: Niedawno gościliśmy przedstawicieli Chatki Żaka i innych studentów, którzy właśnie wspominali o tym, jak ważny jest ten festiwal dla wszystkich studentów, którzy coś tworzą, robią, że jest to festiwal bardzo ważny na mapie tych wydarzeń studenckich.
10: I to chyba coś, o czym będzie chciała powiedzieć na pewno Gosia, bo w tym roku koncert specjalny będzie rzeczywiście bardzo specjalny.
23: Tak, troszeczkę zmieniamy formułę tego koncertu. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa propozycja dla fanów Grzegorza Ciechowskiego, ale nie tylko. Dzisiaj nie zdradzimy za dużo, powiem tylko tyle, że po pierwsze odsłonimy nazwiska wszystkich artystów występujących podczas koncertu, a po drugie zdecydowaliśmy się na przygotowanie aranżacji, więc będą to nowe aranżacje utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Zaprosiliśmy naprawdę świetnego producenta muzycznego, ale o tym to się przekonacie Państwo już za chwilę, kiedy odkryjemy wszystkie karty związane z koncertem specjalnym pamięci Grzegorza Ciechowskiego.
10: Najczęściej to był taki punkt programu domykający te pierwsze 3 miesiące w sezonie odnowy. Podobnie będzie w tym roku, koncert jest trochę później niż to zazwyczaj miało miejsce, tym razem 19 grudnia, po to, by te wszystkie ważne wydarzenia grudniowe w jakiś sposób w tym kalendarzu umieścić. Ale też i bliżej rocznicy, oczywiście, czyli bliżej świąt, bliżej rocznicy śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Akademia Polskiego Filmu to natomiast inicjatywa w tej innej gałęzi działalności odnowy, działalności kinowej. Po raz pierwszy we współpracy z Filmoteką Narodową na naszym uniwersytecie będzie można uczestniczyć w tak zwanym wykładzie ogólnouniwersyteckim, który tym razem będzie polegał najpierw obejrzeniu filmu, a potem wysłuchaniu prelekcji do, czy wcześniej prelekcji do filmu, bądź później rozmowy po filmie. Będzie to przedmiot w ramach programu studiów, a u nas będzie można także poza programem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przez kolejne 3 miesiące, a nawet dłużej, bo tak naprawdę do końca tego semestru, będziemy mieli szansę podziwiać najważniejsze dzieła polskiej kinematografii. To jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o program kinowy, co nie zmienia faktu, że w naszym kinie nadal będzie można oglądać filmy z stosunkowo bieżącego repertuaru. Oczywiście odnowa to nie tylko muzyka, to nie tylko kino, to także galerie.
23: Kontynuujemy tutaj działalność dwóch galerii. Jak co roku również odbywa się u nas wystawa wizytówka, która podsumowuje najciekawsze prace z różnych kierunków naszego Wydziału Sztuk Pięknych, no i wspomniana już wcześniej sztuka natury. Natomiast w Galerii 011 odbędzie się wystawa Pauliny Krajewskiej-Maski. Będzie to nietypowa wystawa, która będzie zachęcała Was jako odbiorców do wspólnego tworzenia, odpowiadania na pewne pytania, które zadaje artystka. A w grudniu wystawa Jacka Zielińskiego, wystawa Misterium. Bardzo ciekawe prace, nieco mroczne, metafizyczne, ale też wystawa, która jest pewnym symbolem, ponieważ wracamy do pracy Jacka Zielińskiego. Kilkanaście lat temu Jacek miał swoją wystawę w Galerii 011 i jednocześnie będzie to ostatnia wystawa w Galerii 011.
15: SK Toruń.
10: W odnowie nie może także zabraknąć teatru, a to najważniejszym elementem teatralnym, który funkcjonuje przez cały rok w odnowie, to studencki teatr Antrakt, który próbuje na tej scenie, także na drugiej scenie naszego obiektu i który myślę, że już czuje się tutaj jak w domu, taką mam nadzieję. Teatr Antrakt w minionym sezonie po raz kolejny udowodnił, że wśród teatrów studenckich jest zdecydowanie wyróżniającym się jednym z najlepszych w Polsce tego typu teatrów, tego typu inicjatyw. Po raz kolejny z najważniejszego wydarzenia teatralnego w świecie teatru studenckiego, czyli z Studenckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie, przywiózł tym razem dwie nagrody, w tym nagrodę jury i z tego co pamiętam także nagrodę indywidualną dla aktorki przedstawienia Konstelacje. Wynieśliśmy ten sprzęt na tą scenę, żeby pokazać, że już czekamy na moment, w którym będziemy mogli otworzyć salę prób w Galerii 011 i to jest powód, dlaczego galeria zakończy swoją działalność. To jest przemyślana decyzja i jest ona związana także i z tym, że w ostatnim czasie, w ostatnim sezonie, w ostatnich latach pojawiło się wiele przestrzeni dedykowanych sztuce, malarstwu i ekspozycjom różnego rodzaju i mówię tutaj o przestrzeniach także na terenie naszego uniwersytetu. Stąd nie mamy takiego poczucia, że tej twórczości, która do tej pory pojawiała się w Galerii 011, nie będzie gdzie eksponować, natomiast no, od dłuższego czasu czuliśmy pewną potrzebę, by młodym zespołom, czy zespołom, które po prostu chcą znaleźć swoje miejsce, zaproponować salę prób i to powinno się wydarzyć na początku przyszłego roku. Sprzęt już czeka, ten sprzęt czeka już tylko na dostosowanie sali. Wraz z końcem cyklu Galerii 011 przystosujemy salę i w jakiejś mierze wrócimy do tradycji i korzeni tego miejsca.
23: Tak, chciałam powiedzieć, że chcemy wrócić do tych korzeni. Tam niegdyś się odbywały legendarne wręcz próby, chociażby zespołu Republika. Chcemy do tego nawiązać i stworzyć taką przestrzeń dla wszystkich młodych, ale nie tylko, dla wszystkich artystów, którzy nie mają się gdzie podziać i którzy chcieliby skorzystać z takich przestrzeni.
10: Odnowa jest w procesie pewnych zmian, o czym wiemy, od minionego roku i to będzie z jednej strony pewnie okres pewnych pożegnań w naszym zespole. Funkcjonujemy nadal z Maurycem Męczekalskim, wieloletnim, bardzo zasłużonym do tego miejsca dyrektorem, który zgodnie ze swoimi zapowiedziami po raz ostatni prowadzi festiwal jazzowy, jak i festiwal bluesowy, a z kolei no, pojawiają się tym razem już przez nas proponowane wydarzenia, czy w nowy sposób tak naprawdę sformatowane, jak koncert specjalny, jak no także i w kolejnym roku festiwal Klamra, też w nowym wydaniu, jak też i rozwijany majowy boom poetycki. Czym będzie charakteryzował ten rok? Myślę, że to będzie kolejny krok tych zmian. Odnowa nie przechodzi rewolucji, tylko pewną ewolucję.
23: Muzycznie dbamy o to, żeby zachować pewne korzenie, ale żeby też wyjść naprzeciw młodym. Stąd takie koncerty jak Alien i Mighties, czy pojawia się coraz więcej u nas hip-hopu, bracia Figo Fagot, którzy są dedykowani, kierowanym koncertem głównie do studentów, bo taką widzieliśmy potrzebę, skoro te zespoły są zapraszane chociażby na Juvenalia. Także chcemy połączyć tradycję i zostawić to, co gdzieś tam przez wiele, wiele lat budowało Odnowę, ale musimy i chcemy wyjść naprzeciw też nowym, młodym pokoleniom.
10: W kontekście tych młodych pokoleń też otwieramy się na aktywność młodych ludzi. Stąd propozycja i plan stworzenia sali prób, stąd chęć rozwijania teatrów studenckich, bo mówimy o Antrakcie, ale to jest no już teraz nie jedyny teatr, który u nas próbuje. Liczymy, że takie inicjatywy będą czuły się w tym miejscu po prostu dobrze. Dlatego też chcemy znaleźć pewnych liderów w środowisku studenckim i w tym zakresie ważną inicjatywą będzie powrót do wolontariatu, więc otwarcie na młodych ludzi, na to, żeby oni gdzieś też sugerowali, jak ten program mógłby wyglądać, co oni widzieliby w tym miejscu, to także jest ważny cel na ten najbliższy rok.
4: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa planuje również w tym roku remont. Co więcej, Galeria 011 przestanie istnieć, a jej miejsce zajmie sala prób dla młodych zespołów. Studenci mogą także ponownie zgłaszać się do wolontariatu w Odnowie. Forma ta powraca po przerwie. Pełny kalendarz wydarzeń znajdziecie na stronie odnowa.umk.pl.

0: eskatoru. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: To jeszcze jest czwartek. Mówię jeszcze, bo właśnie zostało dokładnie 60 minut do piątku. Ale nie tylko do piątku, bo także do najnowszych, najlepszych, najświeższych premier. O północy wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowości, a ja o północy zagram wam je wszystkie. Obiecuję. Mati Fuczyło to ja. Cześć, witajcie. Dobry wieczór chyba mogę powiedzieć. O tej porze już na pewno, ale żeby nie było. Wcześniej rozgrzejemy się też nowościami. Zagram wam wszystkie te kawałki, które ukazały się w ostatnich dniach i które są po prostu dobre. Co by na to? W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na start? A myślę, że to wam się spodoba na pewno. Avalon for Nothing. Posłuchajcie, myślę, że możecie tego pana kojarzyć z duetu Avalon Rockstone. Ale tym razem solowo.

0: Ten hit już znamy i mam nadzieję, że lubimy. W Stanach kwiat jabłoni, szary świat, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz, czyli 13 minut po 23, sprawdzimy, czy polubicie to, co przygotowałem, albo raczej, co przygotował dla was Aloner. I uwaga, bo to będzie duża ciekawostka. Ten numer to jest debiut. Kawałek, który usłyszycie teraz, to tak naprawdę debiutancki singiel tego artysty, a przynajmniej może nie wiadomo nam o tym, może to jest ktoś inny, tylko zmienił ksywę. Nie wiemy tego, naprawdę nie mam pojęcia i nikt chyba tego też nie wie. Zróbcie głośniej, bo coś mi mówi, że ten pseudonim możecie usłyszeć jeszcze nie raz, a wy możecie być jednymi z pierwszych, którzy ten pseudonim usłyszą i zapamiętają. I będziecie mogli mówić, a ja znałem wtedy, kiedy grali go w Esce jako pierwsi. No to co, Aloner, back to yours, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A już niedługo północ i premiery. I've been fighting.

0: 25 minut po 23 to Kaśka Sochacka i Szum Weste, ale słuchajcie, istnieją tacy artyści, którzy się po prostu nie mylą. Tak jest z tym, którego zagram wam za chwilę. Armin van Buuren, tego pana doskonale znacie. W końcu to jest ikona, legenda elektronicznej światowej sceny. Co tydzień, w każdy piątek o 23 gramy jego kultowe State of Trance w Radiu SK. No w końcu co tydzień gramy Fameska Live Remix. To jest równie kultowy program, równie kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają najlepsze swoje sety. Ale nie o setach Armina teraz, a o jego nowym kawałku. Ten nazywa się Take Me Home i zazdroszczę tym, którzy usłyszą go teraz po raz pierwszy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo to teraz.

0: Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz wesce. Przed chwilą zagrałem wam też niedawną nowość od Armina van Burena, to Take Me Home, ale teraz chciałem wam zdradzić ciekawostki o tym numerze, bo strzelam, że kilka osób słyszało przed momentem wesce ten kawałek i mogło pomyśleć, gdzieś to już słyszałem, albo słyszałam. I słusznie, bo słuchajcie, ta melodia to nic innego jak melodia utworu By The Way od Red Hot, czyli Peppers, zresztą sami posłuchajcie. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for... Pamiętacie ten kawałek? To 2002 rok. A w tym nowym kawałku śpiewa też Poppy Bescom, którą doskonale możecie z anteny Eski znać. A widzicie, jak Armin van Buuren się tutaj zaprezentował fajnie? Już jutro po 23 słuchajcie jego State of Trance u nas w Esce. Ale nie o tym teraz, czas na kolejną nowość. Cały czas rozgrzewamy się przed północą i całą kolejną listą nowości, które się o północy pojawią. To już 25 minut tylko zostało, więc teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Stamtąd jest Holly Humberstone. Ta pani wypuściła utwór, którym stwierdza, że jest po prostu zbyt urocza, żeby być sama. To znaczy, to oznacza jej tytuł nowego kawałka Too Cute To Be Lonely.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No to gramy.

0: Można poczuć klimat, prawda?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Klimat piątku na przykład. 16 minut do północy zostało, a więc 16 minut do piątku też zostało. Mati Fuczyło, to są wszystkie hity zaczynają się w Esce. Tak nazywa się nasz program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Już za moment północ, to oznacza, że pojawią się tutaj najnowsze kawałki, a to oznacza również, że właśnie o północy zagram wam kolejne z nich. Te, które dokładnie o 00:00 się ukażą. Będziemy pierwsi. A co? A wy jako pierwsi je usłyszycie. Ten kawałek, który słyszeliście teraz, to Sam Felt i As This Need That Love. Ten numer grałem wam również chwilę po premierze, dokładnie tydzień temu w tym samym programie, a więc rozgrzewamy się bardzo. Została już tylko chwila, więc zostańcie ze mną. Wiem, że będzie się działo.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Tak, to się dzieje. Mamy piątek, mamy północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki. Właśnie teraz, bo jak wiadomo, artyści lubią wypuszczać nowości w piątki. A dokładnie o północy w piątki, a że wszystkie hity zaczynają się w SC, to teraz usłyszycie je wszyscy jako pierwsi. Zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście za. Mati Fuczyło, cześć. A zaczynamy od Gromiego. Tego pana przedstawiać no chyba nie trzeba. Nasz polski artysta przybył do nas w swoim kapeluszu z nowym kawałkiem. No i z kapelusza wyciągnął nowy numer, który nazywa się I Know What You Want i słyszycie go jako pierwsi. W końcu on ma dokładnie 42 sekundy. Nie, że tyle trwa, tylko dokładnie tyle sekund temu się ukazał.

0: Co za hit, ale ten już dobrze znamy, to Turn the Lights Off. Ale może my odpalimy teraz kolejne? Co wy na to?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 9 minut po północy zagrałem wam przed chwilą zupełną nowość od Gromiego. Jego I Know What You Want, chyba mogę tak powiedzieć. Zagraliśmy jako pierwsi we wszechświecie, dokładnie o północy, ale żeby nie było, to nie jest wszystko, co dla was przygotowałem. Haha, w ogóle nie. Teraz Kashmir, ten pan prosto z Kalifornii, przed chwilką, dosłownie przed chwilką, bo minut temu 10 wypuścił był utwór Bonfire. Kashmira znacie m.in. z hitu Secrets, który nagrał z Tiesto, tym samym, który już niedługo zagra w Polsce, z tym samym, z którym miałem okazję pogadać niedawno na Ibizie i z tym samym, z którym to wywiad możecie znaleźć m.in. na eskowym Instagramie czy Facebooku Radia SK, ale my nie o tym teraz. Grajmy, bo to jeszcze ciepłe, a nawet gorące. Kashmir, Bonfire.

0: To Imagine Dragons i ich Thunder, ale co by na to, żeby teraz zmienić klimat? I to mocno.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zagrałem wam już premiery, ale tamte, które już po północy miałem okazję pokazać, były raczej w klubowym brzmieniu. No to teraz będzie rapowo. Mnie dobrze znacie z programu Rap 20 w SC. W nim nieraz miałem okazję pogadać z jednym i z drugim, bo obaj nagrali nie jeden wspólny hit. Wystarczy tylko wspomnieć tytuł Ona Mówi na przykład. Ale teraz nie Ona Mówi, a Mami. Tak nazywa się jeszcze świeżutka premiera od 7.30 Hanjo i Malika Montany. No to zagrajmy premierowo w SC.

The First Time, tak nazywa się ten hit, to Damiano Dawid, który bardzo niedawno wziął ślub, więc gratulacje dla młodej pary oczywiście. Ale jako, że mamy wciąż młodą w kontekście piątku godzinę, w końcu to 29 minut do pierwszej, to cały czas mam dla was gorące premiery. A co? Od waszych ulubionych artystów? Teraz artystów będzie trzech. Ale kawałek jeden, zupełnie nowy i bardzo dobry, nazywa się Twice as Nice, ale nagrali go D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

Top Low i Talking Body, tak nazywa się ten hit. 19 minut zostało do pierwszej, to jest już piątek, tak, można się cieszyć, dobiliśmy do piątku, a więc jest cudownie, to wszystkie hity zaczynają się, Westy, tak nazywa się ten program. Zagrałem wam po północy już kilka premier, to m.in. Grammy i I Know What You Want, był też Kashmir i jego nowy kawałek Bonfire. Zmieniliśmy też na moment klimat, 7.30 Hunter i Malik Montana wypuścili nowy kawałek Mami, my zagraliśmy go radiowo, myślę, że jako pierwsi, a do tego przed momentem D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper, Twice as Nice, który hit podoba wam się najbardziej? Dajcie znać na Messengerze, można też wysyłać głosówki na eskowym Messengerze, ja chętnie to wszystko sprawdzę, mam nadzieję, że wszystkie numery podobają wam się bardzo, to nie jest koniec.

0: Doczekaliśmy się już nawet nowości muzycznych, nawet hitu z tej gry, pomimo tego, że gry jeszcze nie ma. Mam na myśli oczywiście grę GTA 6, bo to z niej pochodzi ten kawałek. Sexy Magic, tak się to nazywa, nagrali go Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Taką ekipę zmontowano. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, podobnie jak ten, podobnie jak wszystkie inne, które do tej pory dziś już wam zdążyłem zagrać. Było m.in. D.O.D., Armand Van Helden, Sam Harper, był Malik Montana z 730 Hanjo, był Kashmir, był też Gromi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek po 23. Bądźcie ze mną, Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Jutro, a właściwie to już dzisiaj, słuchajcie Gorącej Dwudziestki, potem też Esca Live Remix. Będzie muzycznie się u nas działo. No to co? Do usłyszenia. Pa, pa!
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Eskatoru.
1: Eskanę okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskanę okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.